Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Radio Słupca.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

lata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: To jest maj. Podobno pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. Nie wiem, czy ktoś zapisany był w urzędzie i też nie mam pojęcia, czy koszule na sznurze schły, czy po sznurze szły. W każdym razie jedno wiadomo. Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca.

0: Warszawskim zatętni życiem. Przygotowano liczne atrakcje, koncerty, występy, ale nie tylko. I właśnie o tym, co będzie się działo, porozmawiamy podczas dzisiejszego programu. O przygotowanych koncertach, atrakcjach i nie tylko opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed nami słupeckie dni rodziny, które zaplanowano na niedzielę 31 maja. Proszę opowiedzieć, pani dyrektor, co tutaj będzie się działo podczas tego wydarzenia.
1: Słupeckie dni rodziny to już tak naprawdę sztandarowa impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych, wydarzeń rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Tegoroczne są o tyle wyjątkowe, że łączą w sobie tak naprawdę kilka dużych sztandarowych działań, ale całości przedsięwzięcia przyświeca jeden cel. Stawiamy na rodzinę i zresztą wszystkie te działania są prowadzone w ramach kampanii Postaw na rodzinę. Podczas tegorocznych słupeckich dni tradycyjnie nie zabraknie również licznych występów artystycznych. Wspomniałam o tym, że łączą w sobie kilka aspektów, dlatego że postanowiliśmy w tym roku wyjątkowo połączyć to z wydarzeniem, które być może Słupczanie pamiętają, ponieważ każdego roku ma miejsce właśnie w miesiącach wiosennych, a mianowicie z wiosennym koncertem Orkiestry Dętej naszej słupeckiej. W tym roku właśnie ów wiosenny koncert zrealizowany będzie w ramach Słupeckich Dni Rodziny, a więc już o godzinie 16 nasza słupecka promenada rozbrzmi głosami i dźwiękami dęciaków. Nie zabraknie pokazów tanecznych w wykonaniu mażoretek, które przypomnę nie dalej jak kilkanaście dni temu zdobyły kolejne trofeum, po raz kolejny zostały nagrodzone, a co za tym idzie, już niebawem będą nas reprezentować na przeglądach międzynarodowych. Ale tradycyjnie jest też tak, że w tym szczególnym dniu, kiedy stawiamy na te relacje rodzinne, na młode pokolenie, na dzieci, właśnie to tych najmłodszych nie może zabraknąć na naszej słupeckiej scenie. Stąd też liczne prezentacje i tak naprawdę swego rodzaju podsumowanie umiejętności, które podopieczni Miejskiego Domu Kultury doskonalą przez cały rok. Tutaj koncert w wykonaniu podopiecznych pana Krystiana Barczaka i naszego studia piosenki. To potrwa ładnych kilka godzin, a myślę, że fantastycznym muzycznym zwieńczeniem również w wykonaniu najmłodszego pokolenia będzie koncert zespołu wokalnego HOPS, również działającego w Miejskim Domu Kultury. To wszystko przeplatane licznymi animacjami. Jestem przekonana, że spowoduje, że każda rodzina, każdy mieszkaniec naszego miasta, ale mamy nadzieję, że nie tylko, znajdzie coś dla siebie i zechce z nami spędzić ten niedzielny dzień, te niedzielne popołudniowe godziny.
0: To nie tylko występy artystyczne, tak jak pani mówiła, ale także liczne stoiska.
1: Tak naprawdę cały czas pojawiają się kolejne zgłoszenia wszystkich tych, którzy w tym dniu pragną razem z nami świętować, bawić się i celebrować te więzi rodzicielskie, ale oczywiście jest to też doskonała okazja, aby móc przeprowadzić wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, czy związane z bardzo różnymi kampaniami społecznymi. Tradycyjnie już wśród naszych gości, wśród tak naprawdę swego rodzaju też współorganizatorów nie zabraknie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wielu, wielu instytucji, ale również wystawców indywidualnych, którzy z jednej strony będą chcieli zaprezentować swoje produkty, bardzo często o charakterze regionalnym, ale mamy również zgłoszenia z przecudownych organizacji, jakimi są Koła Gospodyń Wiejskich, które tego dnia postanowiły, że przygotują nam coś smacznego i jeszcze to nasze spotkanie, to nasze wspólne rodzinne świętowanie i ucztowanie okraszą czymś smacznym. To też jestem przekonana, że będzie pachnąco, smacznie, wesoło, głośno, a całość okraszona biciem rekordu Guinnessa na pewno spowoduje, że te słupeckie dni rodziny na długo zapamiętamy wszyscy.

0: I przypomnijmy, gdzie to wszystko się będzie działo i o której startuje to wydarzenie.
1: Godzina 14, 31 maja, Anno Domini 2026, promenada nad Jeziorem Słupeckim. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ochotę tego dnia odpocząć w dobrym klimacie, przy dobrej muzyce, przy smacznym jedzeniu i spędzić ten dzień naprawdę, naprawdę rodzinnie.
0: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. Podczas wydarzenia będziemy świadkami próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Ptuńskiego, który zamierza spędzić 5 godzin w lodowatej wodzie. O szczegółach próby pobicia tego rekordu opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Sztab.
2: Będziemy mieć na Słupeckich Dniach Rodziny dodatkową atrakcję. Będzie to próba bicia rekordu Guinnessa. Przypomnę, że ten rekord Guinnessa będzie próbował pobić pan Wojciech Pruński. Będzie chciał być ponad 5 godzin w lodzie. Pomysł zrodził się prozaicznie. Pan Wojciech akurat na którymś ze zlotów morsów spotkał się z naszymi morsami Borowinka, zgadał się z nimi, porozmawiał, poczuł tą wspaniałą atmosferę, którą zazwyczaj mamy podczas morsowania w Słupcy. Wybrał się do Słupcy i wybrał się także do burmistrza miasta Słupcy, czyli do mnie, gdzie wspólnie przegadaliśmy ten temat. Ja bardzo entuzjastycznie podeszedłem do tego tematu, bo tak jak większość mieszkańców Słupcy wie, już kiedyś biliśmy rekord Guinnessa w tańcu poloneza. Ten rekord udało nam się pobić i tutaj uznałem, że będzie to wspaniała promocja Słupeckich Dni Rodziny, dodatkowa atrakcja, dodatkowe emocje, które na pewno przyciągną wielu, wielu zwolenników tego typu wyczynu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pan Wojciech Pruński postawił sobie bardzo wysoko tą poprzeczkę, podejmie tą oficjalną próbę bicia rekordu Guinnessa. Trzymajmy za niego kciuki. Ja przypomnę, że musi być w tym lodzie ponad 5 godzin, żeby pobić swój rekord. Bardzo spodobała mu się atmosfera tutaj w Słupcy, okolice Jeziora Słupeckiego. Myślę, że wspólnie jak będziemy go dopingować, to mu się to uda. Zapraszamy wszystkich serdecznie, bo myślę, że bez tej atmosfery i bez kibicowania będzie mu dużo, dużo trudniej. Chociaż w tej chwili już pan Wojciech przygotowuje się do bicia tego rekordu, przygotowuje swój organizm, bo to jest dużo takich rzeczy, o których nawet nie wiemy, bo poza tym samym, że ma być w lodzie, gdzie wiadomo, że temperatura będzie niekoniecznie korzystna, no to jeszcze jest aspekt tego, że on musi ponad 5 godzin stać. Także to też nie jest taka prosta sytuacja, bo niech ktoś sobie wyobrazi, że ma 5 godzin stać w określonej pozycji i wytrzymać to. Także to nie są tylko kwestie związane z zimnem, ale także kwestie związane z kondycją ogólną organizmu.
0: I o której rozpocznie się próba bicia tego rekordu?
2: Rozpoczynamy równo z otwarciem Słupeckich Dni Rodziny, czyli o godzinie 14 w niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że dopisze atmosfera, dopisze pogoda. Będzie wspaniała zabawa, którą uwieńczymy pobiciem rekordu Guinnessa, czego sobie, panu Wojciechowi i wszystkim nam życzę.
0: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Sztab. Słupeckie Dni Rodziny to nie tylko to, co będzie działo się na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego, ale także wydarzenia towarzyszące w sportowym klimacie. I właśnie o tych imprezach towarzyszących opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz.
3: W ramach tej Dni Rodziny mamy przygotowane dwa wydarzenia, rajd rowerowy i turniej tenisa stołowego. Tak więc serdecznie zapraszam. Koła w Ruch zapraszamy do wspólny rajd rowerowa Przygoda Czeka. Serdecznie zapraszamy do udziału w majowej przygodzie rowerowej z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji Powiat na Rower. Pierwsi miłośnicy wspólnego kręcenia kilometrów już są zapisani. Widzimy się 31 maja. Start godzina 10 przy ulicy Gajowej, okolicy Orlika. Trasa liczyć będzie 8 km i wiodła będzie wokół Słupeckiego Jeziora. Meta w Piotrowicach na boisku sportowo-rekreacyjnym. Tam na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje. To znaczy pieczenie kiełbasek, loteria fantowa wśród uczestników rajdu, prezentacja pierwszej pomocy oraz pokaz bojowy wozu strażackiego, co dla dzieci zawsze jest największą atrakcją. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się przez stronę www.dostartu.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 maja. Wpisowe 10 zł od osoby pełnoletniej. Dzieci i młodzież do 18 roku życia gratis. W rajdzie startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Majowa przygoda rowerowa odbywać będzie się na ogólnych zasadach ruchu drogowego. 1 maja wystartowała druga edycja akcji Powiat na rower z Karoliną Kocięcką. Przypomnijmy, akcja ma na celu zaproszenie mieszkańców powiatu słupeckiego do jazdy na rowerze w trosce o zdrowie i dobrą kondycję. Projekt nawiązuje do wyczynów pierwszej polskiej sportsmenki Karoliny Kocięckiej, która w 1900 roku pokonała na rowerze trasę z Warszawy do Paryża przez Słupce. Drodzy słupeccy miłośnicy dwóch kółek, zapraszamy Was serdecznie do dołączenia do naszej rowerowej drużyny. Pomóżcie wykręcić nam jak najwięcej kilometrów. Zachęcamy wszystkich uczestników do pobrania jakiejkolwiek aplikacji do rejestrowania tras rowerowych. Do 31 maja rejestrujcie wszystkie swoje rowerowe wypady i przesyłajcie screeny na adres zapisy@mosirsłupca.pl lub mosirowego messengera. Pamiętajcie, każdy kilometr się liczy. Pierwsze screeny już do nas dotarły. Za nie serdecznie dziękujemy.
0: Czyli mamy coś dla miłośników dwóch kółek wycieczek rowerowych, kręcenie kilometrów, ale także znajdą coś dla siebie te osoby, które uwielbiają pograć w tenisa stołowego.
3: 30 maja miłośników tenisa stołowego zapraszamy do udziału w turnieju z okazji Dnia Dziecka. Turniej wystartuje od godziny 9, a zapisy przyjmowane będą 15 minut przed rozpoczęciem zmagań. Tradycyjnie już rywalizacja podzielona będzie na kilka kategorii. Dziewczęta i chłopcy walczyć będą w kategoriach klas 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8. I jak to miało miejsce podczas wcześniejszych turniejów, i tym razem przeprowadzana zostanie rywalizacja w kategorii rodzic i dziecko. Dla najlepszych czekają pamiątkowe medale i dyplomy. Współorganizatorami turnieju są Słupecki Klub Tenisa Stołowego i Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupce. Udział bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
0: I to wszystko tutaj w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3: Tak, na turniej zapraszamy na halę widowiskową Mosiru.
0: To była dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. A ja przypomnę, że Słupeckie Dni Rodziny odbędą się w niedzielę 31 maja od godziny 14 na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim. Dodatkowo, tak jak już wspominaliśmy, imprezy towarzyszące. A szczegóły Słupeckich Dni Rodziny znajdziecie na plakatach dostępnych w mediach społecznościowych. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Nowy dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przybywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
0: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami, w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
5: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane, no też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
0: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
5: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia, natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów, także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać, pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
0: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
5: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas 6, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
0: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
5: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
0: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
5: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
0: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
5: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konickiego.
0: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
5: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy no niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywają stojących w schronisku, to są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka, trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu, niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. No, są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No, my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem, w postaci karmy, smyczy, obroży. To jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmiła kilkanaście kotów. Ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
0: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
5: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
0: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska.
5: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. Generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że na stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi źle świadoma, skoro zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
0: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
5: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie i pokochaj burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć się tutaj chęć pomagania.
0: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
5: Działać cały czas. Po prostu działać.
0: Mówiła Karolina Kanabus. A teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy. Jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
6: W tej chwili prawie 2 lata. Rok i 9 miesięcy.
0: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
6: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa. Wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
0: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
6: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
0: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
6: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
0: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
7: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
0: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy, w roli wolontariusza?
7: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
0: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
7: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
0: Działa pani już bardzo długi czas z tego, co usłyszałem. Ile to jest lat?
8: Już dobre 4 lata będzie. Coś takiego, no.
0: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
8: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
0: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
8: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki, jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
0: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
8: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
0: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Czas zaparzyć poranną kawę i włączyć ulubioną stację radiową. Jeżeli jest to Meloradio Słupca na 102,9 FM, to na sam początek mamy dla Was jak zawsze magazyn reporterów, a przy mikrofonie niezmiennie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Już 6 i 7 czerwca odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia, a organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program. I właśnie o tym, co będzie się działo podczas tegorocznego festiwalu, opowiedziała nam kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, Anita Herudzińska. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed nami kolejny festiwal, który już ma swoją wieloletnią tradycję. Chciałbym zapytać najpierw o początki tego festiwalu, jak tutaj się w ogóle zaczęła ta historia, że ten festiwal jest organizowany już tyle lat.
9: Festiwal jest organizowany od 2004 roku i No, taki pomysł zrodził się właśnie na bazie grodziska, historycznego grodziska na Rydlowej Górze. Pomysł, który się zrodził wówczas wspólnie wśród pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, pracowników właśnie Starostwa Powiatowego w Słupcy, no i pracowników Urzędu Gminy Lądek, bo w tym składzie pierwsze festiwale były organizowane. Oczywiście też przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych, więc powolutku tak ten festiwal się rozrastał. Powstał gród, taka rekonstrukcja grodu wczesnośredowiecznego. Niestety z uwagi na to, że no, na między innymi też brak środków, ale też na brak odpowiedniej opieki, tego grodu już dzisiaj nie ma, natomiast wydarzenie przetrwało i ma się świetnie, bowiem to

0: zawsze już wszyscy rekonstruktorzy wiedzą, że pierwszy weekend czerwca jadą do lądu. Więc te festiwale poprzez różnorodną tematykę są naprawdę bardzo ciekawe. Tych uczestników było raz więcej, raz mniej. Zdarzyło nam się mieć taki festiwal, na którym było 800 uczestników, samych rekonstruktorów, więc biliśmy takie rekordy uczestnictwa. Bardzo dużo przyjezdnych też i z Poznania przyjeżdżają do nas autokary i z terenu całej Wielkopolski i zdarzają się z grupy zorganizowane jak szkoły, więc no, festiwal jest wydarzeniem bardzo różnorodnym i każdy znajdzie coś dla siebie, czy to dzieci, czy to dorośli, czy to osoby starsze, a dla miłośników historii myślę, że trudno się jest zdecydować, w jakim wydarzeniu można brać udział, bo te wydarzenia dzieją się równocześnie w kilku miejscach.
1: Mamy już program tegorocznego festiwalu. Jest to bardzo bogaty program. Będzie działo się naprawdę sporo. Proszę opowiedzieć, co w tym roku przygotowaliście w ramach tego festiwalu.
0: Dokładnie ten długi weekend, bo to jest zaraz po Bożym Ciele, ten weekend proponujemy bezpłatnie, korzystając z wszystkich atrakcji bezpłatnie, spędzić właśnie w lądzie. Malownicza, piękna miejscowość wśród właśnie między innymi pól lawendowego lądu, które są w pobliżu festiwalu. Można sobie spędzić dwa dni i sobotę i niedzielę i w każdym dniu czekają na Państwo różne atrakcje. Ale takimi stałymi punktami festiwalu i w sobotę i w niedzielę to tak, najpierw może na osadzie. Będzie można oczywiście zobaczyć tradycyjne jadło, kramy rękodzielników, można postrzelać będzie z łuku, będą pokazy średniowiecznego rzemiosła. Można zobaczyć, jak wygląda takie średniowieczne obozowisko, pochodzi sobie wśród tych rekonstruktorów, zrobić sobie z nim zdjęcie, porozmawiać, zapytać. Będzie też stroisko promocyjne właśnie warsztatowe Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i właśnie Lądzkiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Tam też różne ciekawe rzeczy będą do zobaczenia, do obejrzenia. Będą też właśnie te warsztaty, w których będzie można wziąć aktywny udział. Będzie też Słowiański Plac Zabaw, więc to dla najmłodszych. Będzie archeologiczna piaskownica. Codziennie i w sobotę i w niedzielę zapraszamy Państwa też na spacer historyczno-przyrodniczy właśnie na Rydlową Górę. Będą też takie archeologiczne gry terenowe. Z liter księgi się składają zgodnie z tematyką tegorocznego festiwalu. Będzie też w tym roku tą myślą przewodnią właśnie księgi i skryptoria, więc będzie taki wykład Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, kto pożera nasze książki. Będą przyrodnicze bajki, czyli będą różnego rodzaju teatrzyki, ilustracji Komishibai, więc będą mogły dzieci poświęcić czas, zobaczyć coś ciekawego. Będą bardzo ciekawe koncerty i w sobotę zapraszamy przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej będzie koncert zespołu Maniucha i Xawery na scenie. Będzie też koncert w sobotę zespołu Ażdaja i koncert zespołu Dziwoludy. To wszystko w sobotę będzie właśnie na scenie. Ale także w Ośrodku Edukacji będzie można właśnie zobaczyć dioramę łąk trzęsicowych i fragmenty starorzecza. Będzie w ogóle zwiedzanie właśnie z przyrodnikiem. Takimi myślę, że smaczkami festiwalowymi, bardzo widowiskowymi i cieszącymi się dużym zainteresowaniem jest właśnie turniej wojów o nagrodę Kasztelana Lądzkiego. Jest to właśnie na Podgrodziu, na tej głównej polanie od godziny 12 do 14.30 będzie to się odbywało w sobotę. I ten taki kulminacyjny punkt sobotni to będzie bitwa o ląd, czyli inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych od godziny 17. Tutaj serdecznie zapraszamy do tego, żeby wziąć ten udział, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Przenosząc się do klasztoru, to codziennie Państwo będziecie mogli zobaczyć już od godziny 10 wystawy archeologiczne, pisma w kulturze średniowiecznej, będą to w sali wykładowej. Będą stoiska edukacyjne, tym razem Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Archeologii Eksperymentalnej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Pracowni Plastycznej i Konserwacji Zabytków, więc bardzo ciekawe takie stoiska edukacyjne. Będzie pracownia dawnego druku i tworzenia witraży na krużgankach klasztornych. Będą stoiska archeologiczne, takie edukacyjne. Będzie cysterskie jadło i napitki w refektarzu, więc będzie można poczuć się rodem jak dawny mnich i skosztować właśnie takich swojskich potraw. Oczywiście będzie zwiedzanie klasztoru. Co godzinę, o pełnych godzinach będzie zwiedzanie klasztoru. Będzie można zobaczyć ten przepiękny obiekt, pozwiedzać.

0: Będzie kącik Bajarza, czyli będzie można wysłuchać średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu, ale też będzie taka ciekawostka. Mamy też punkt przygotowany dla młodzieży, bo w tym roku przyjedzie do nas babka od Histy i pani Agnieszka Jankowiak-Mai będzie nam opowiadała, skąd wzięła się Polska i w czym chrobry był dobry. Będzie też w klasztorze możliwość wzięcia udziału w różnorodnych koncertach. Od godziny 14 do godziny 15 będzie właśnie śpiew cystersów, koncert muzyki z odzyskanego kolektarium lądzkiego. W przestrzeni właśnie kościoła będą inscenizacje z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Będą także warsztaty tańców tradycyjnych, które będą prowadzone w parku przy klasztorze. Będzie taki teatrzyk pacynkowy, również dla dzieci, o mnichu, diable i największej z ksiąg. Będą pokazy walk cesarskich przy klasztorze. Będzie także spotkanie autorskie i tu też chcieliśmy wyjść naprzeciw takim potrzebom z uwagi na temat właśnie tegorocznego festiwalu, jakim są księgi i skryptoria. To tych spotkań autorskich w tym roku jest więcej. Mamy autorów różnorodnych. Przede wszystkim tutaj będzie Anna Brzezińska, autorka powieści Córki Wawelu, Zmierzch Świata Rycerzy i zapraszamy na przepiękny koncert, wstęp bezpłatny o godzinie 19 w klasztorze. Będzie to koncert Ludzie Ptaki. Jest to autorski projekt muzyczny Michała Jurkiewicza. Będą wykorzystane tutaj organy lądzkie. Będziecie Państwo mogli posłuchać, jak pięknie one brzmią, ale wystąpi tutaj w wokalu Monika Urlik i Marcin Jajkiewicz, więc będzie to taka uczta dla duszy koncertowa w sobotę o godzinie 19. Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w tym koncercie. Natomiast w niedzielę, podobnie jak w sobotę, na osadzie będą te wszystkie tradycyjne jadła, napitki dostępne. Będą na Podgrodziu różnego rodzaju konkursy na rekonstrukcję stroju historycznego, więc dzieci, jeżeli mają taką możliwość, jakiś ciekawy pomysł, to zapraszamy do udziału w takim konkursie. Będzie też po raz kolejny właśnie ta archeologiczna gra terenowa. Będzie taki turniej piątek, drużynowe walki wojów. No i będą spotkania autorskie. Koncert zespołu Little Tyler czeka nas w niedzielę o godzinie 14 będzie finałowa bitwa wojów. Będą też przyrodnicze bajki, ponownie ten teatrzyk. No i koncert finałowy w niedzielę, to jest na zakończenie już festiwalu, to będzie zespół Małe TGD. Tutaj zapraszamy dzieci, bo z uwagi na to, że to jest w okresie właśnie Dnia Dziecka, to staramy się zawsze coś też dla tych najmłodszych zorganizować, żeby to było ciekawe. I tak jak w sobotę, tak w niedzielę również w klasztorze będą się działy różne ciekawe wystawy, ciekawe ekspozycje, podobnie jak w sobotę. Będzie także takie spotkanie na dziedzińcu za klasztorem wykwalifikowanych inżynierów, architektoniczne stanowisko edukacyjne. Będzie także dostępna ta pracownia dawnego druku, będzie zwiedzanie klasztoru, będzie ta właśnie pracownia czerpania papieru i kaligrafii kalender przyjedzie do nas i wykłady popularno-naukowe, podobnie jak w sobotę, tak będą też w niedzielę. Będzie też takie warsztaty kreatywne dla dzieci, małe rękopisy, wielkie historie i w klasztorze także bardzo, myślę, że tutaj uznany wykonawca, koncert zespołu Ensemble del Passato właśnie w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie od godziny 12:45. Także będą te pokazy warsztatów tańców średniowiecznych i w klasztorze zakończy się festiwal o godzinie 16:30. Taką uroczystą mszą świętą, więc tych atrakcji jest naprawdę bez liku. My zachęcamy do tego, żebyście Państwo śledzili nasze social media. Festiwal ma swój profil na Facebooku, tam jest dokładny program tego festiwalu, są kody QR, można sobie ten program pobrać, czy to w wersji elektronicznej, czy przyjść do nas na festiwal, pobrać program w wersji papierowej i na stronie powiatu, i na stronie Muzeum Archeologicznego i wszystkich naszych partnerów, także ten program będzie dostępny. Także my już już dzisiaj serdecznie zapraszamy do tego, żebyście Państwo sobie zaplanowali ten weekend 6-7 czerwca, bo wszystkie atrakcje są bezpłatne, a szczerze atrakcje jest bez liku i naprawdę trudno jest tutaj się zdecydować, czy należy być w klasztorze i korzystać z atrakcji, które się znajdują na terenie klasztornym, czy korzystać z tych atrakcji, które się znajdują na Podgrodziu, czyli przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, ale myślę, że Państwo już będą potrafili zdecydować się na którąś z atrakcji i spędzić z nami ten weekend.
1: Tak jak Pani mówiła na koniec, program jest tak bogaty, że każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań, powinien znaleźć coś dla siebie.
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że festiwal ma taką formułę otwartą. Można do tych wszystkich wystawców, edukatorów, rekonstruktorów podejść. Można z nimi normalnie porozmawiać, można zapytać o to, co nas tam interesuje, co nas trapi. Czasami można naprawdę ciekawe historie usłyszeć, więc ja polecam, a można też się stać częścią takiej drużyny rekonstruktorskiej, jeżeli jest taka wola. I dotknąć tej historii w zasadzie na 2 dni, przenieść się właśnie do takiej wioski średniowiecznej i poczuć, w takim klimacie to wszystko się odbywało.
1: To była kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, Anita Herudzińska. A na koniec małe przypomnienie. Szczegółowy program tegorocznego festiwalu znajdziecie w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku Starostwa Powiatowego czy na Facebooku Lądzkiego Festiwalu. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze SPS Kargil Słupca zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon, o tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie Pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu?
3: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
1: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
3: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy m.in. w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tie-breaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
1: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
3: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefl awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No, była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczytworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników, jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
3: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Szacowanie sprowadziliśmy dwóch zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kac Promyśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Koziel, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast co mogę powiedzieć? Troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna, natomiast no, rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
3: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że ten kręgosłup zespołu pozostaje co roku, u nas staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie, ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
3: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją. Liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tiebreakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
3: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówcznej grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół z Trzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście troszkę zabrakło, ale tak myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą. To oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz. Natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu? Kiedy zaczynacie?
3: Mamy teraz troszkę wolnego. Wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc ta przerwa troszkę się wydłuża między poprzednimi rozgrywkami. Rzeczywiście była to najkrótsza przerwa w historii, teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe, każdy zawodnik ma swoje plany, ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład, mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
3: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o to czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycję atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę, natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to dwójka skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
3: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując piąte miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy miejsce 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz trzeci, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4. Nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
3: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Kargil Słupca, Mariusz Dzieżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Kolejna odsłona magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM przed nami, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o wyjątkowym spotkaniu dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów.
5: Naszym gościem będzie wyjątkowa osoba o niezwykłej historii, gdzie rzeczywiście spotykają się wszystkie te trzy elementy, o których mowa w tytule projektu: sport, książka i motywacja. Myślę, że da nam niezwykłą. Jest to Marcin Ryż.
4: Oraz o dofinansowaniach na renowację zabytków sakralnych w naszym regionie.
6: Powiat przekaże zgodnie z, czy na podstawie uchwały Rady Powiatu Słupeckiego regulującej udzielanie w bieżącym roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu. Trzy takie zadania.
4: Na początek naszej audycji zaglądamy do Zagórowa. Miejscowa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów szykuje spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, który na własnym przykładzie udowadnia, że ograniczenia istnieją tylko w naszych głowach. Dzieci i młodzież będą mieli okazję poznać Marcina Ryszkę. To niewidomy sportowiec, reprezentant Polski w blind footballu i zarazem prekursor tej dyscypliny, pasjonat aktywności fizycznej oraz trener i mówca motywacyjny. Marcin Ryszka mimo utraty wzroku nie zrezygnował ze swoich marzeń i do dziś inspiruje innych swoją historią, determinacją i też niezwykłą energią do działania. O tym, jak narodził się pomysł na spotkanie, czego mogą spodziewać się jego uczestnicy i co to za projekt, który realizuje biblioteka. O tym wszystkim opowiedziała nam dyrektorka Katarzyna Nowicka. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
5: Bardzo się cieszę, że na antenie Meloradia możemy o tym opowiedzieć. To będzie pierwsze spotkanie w ramach naszego drugiego projektu, tym razem sportowego. Biblioteka pełna energii, sport, książka, motywacja. I pierwszym właśnie naszym gościem będzie wyjątkowa osoba o niezwykłej historii, gdzie rzeczywiście spotykają się wszystkie te trzy elementy, o których mowa w tytule projektu: sport, książka i motywacja. Myślę, że da nam niezwykłą. Jest to Marcin Ryszka, człowiek naprawdę wielu aktywności, paraolimpijczyk, pływak, piłkarz, dziennikarz sportowy, prezes fundacji Nie Widząc Przeszkód. W wyniku choroby stracił wzrok w wieku 5 lat. Ale studiował zarządzanie i marketing oraz zarządzanie personelem. Wybrał także kierunek menadżera sportu na krakowskiej AGH i Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest współautorem razem z Jakubem Białkiem książki Nie Widzę Przeszkód. I ten tytuł właśnie, który, jeżeli wiemy, tak, że autor, pomysłodawca tej książki jest osobą niewidomą, od razu jak gdyby zaskakuje nas taką skalą dystansu do tego problemu, do tej niepełnosprawności. I też właśnie wokół tej książki chcemy z Marcinem Ryszką rozmawiać. To spotkanie adresujemy właśnie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy i również właśnie dla placówki Nasza Szkoła w Michalinowie, ponieważ chcemy, żeby właśnie to spotkanie też miało taki wymiar integracyjny, żeby spotkała się młodzież i pełnosprawna, i z pewnymi niepełnosprawnościami. I myślę, że temat jak gdyby tej książki jest uniwersalny. No a nasz gość oprócz tego pracuje właśnie na uczelni krakowskiej i może też się pochwalić na niemałym dorobkiem sportowym, bo między innymi właśnie zdobył 3-krotnie Mistrzostwo Świata w pływaniu na Mistrzostwach Świata Pływaniu Osób Niewidomych. Reprezentował Polskę na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie i w Londynie. No i jego wielką pasją jest piłka nożna i to on właśnie był prekursorem krakowskiego blind footballu, kapitanem tej drużyny i ta sekcja blind footballu działa przy klubie Wisła Kraków. Także jest to naprawdę niesamowita historia, a jeszcze z okładki tej książki, czy z fragmentu tej książki, bardzo fajne jest takie zdanie, które chciałabym zacytować, bo ono właśnie podkreśla to, że rozmowa z Marcinem Ryszką, to spotkanie z nim, czy przeczytanie tej książki może być dla nas świetną motywacją. I chodzi nie tylko nie wyłącznie o zmaganie się z niepełnosprawnością, ale myślę, że każdy z nas, czytając tę książkę, może po prostu się przekonać, jak warto właśnie zdobyć się na pewien dystans i spróbować sobie pomyśleć o różnych naszych przeszkodach, które nas w życiu spotykają. No, że one są nie tylko właśnie jakąś barierą, zaporą, ale też może jak popatrzymy na to z innej strony, to jakimś impulsem do zmiany. No i właśnie autorzy piszą o tym, że to jest taki opis z okładki książki, śmiech zamiast łez, działanie zamiast rozkładania rąk, prawda zamiast stereotypów. I tak właśnie też to zapowiadają, że dowiedz się, o czym śnią, jak grają w piłkę i kim w ogóle są niewidomi. Będzie też o problemach, ale jeśli liczysz na dramaturgię, rozczarujesz się. Podobnie jak żądni sensacji reporterzy, którzy spodziewali się po zawodnikach blind footballu, że płaczą w szatni nad swoim losem. Więc jest to właśnie takie założenie, żeby łamać te stereotypy. No i z jednej strony dotyczy to właśnie tego konkretnego zagadnienia, jak właśnie funkcjonują na co dzień osoby niewidome. I ta książka jest też w ogóle świetną porcją wiedzy, jak na przykład technologia nas wspomaga w takich wypadkach, jak można właśnie w życiu tyle aktywności podejmować, będąc osobą niewidomą, ale no świetny jest też ten wymiar uniwersalny, że no myślę, że możemy się poczuć właśnie zmotywowani do jakiegoś takiego innego podejścia do swoich życiowych problemów czy przeszkód, które nas spotykają. Także bardzo się na to spotkanie cieszymy no i że właśnie będziemy gościć też tak wyjątkową osobę.
4: Przypomnijmy pokrótce ideę tego projektu. Tak jak pani mówiła, łączymy tutaj sport, książkę i motywację.
5: Tak, zgadza się. To był właśnie taki nasz cel. Też jest, takie są też biblioteczne statystyki, że chłopcy czytają mniej niż dziewczęta, mężczyźni mniej niż kobiety. I jak gdyby nie myślałyśmy może też o takim podziale, ale chciałyśmy też zainteresować i przyciągnąć do biblioteki te dzieci, które może też myślą o tym, albo w taki sposób się im mówi, że jeżeli bardziej lubią ruch, angażują się w aktywność sportową, to nie wiem, czytanie nie jest dla nich. Też miałyśmy już taką inspirację sprzed wielu lat, kiedy właśnie biblioteka też realizowała taki pomysł i taki grant Ruszaj się i odkrywaj świat. To też było połączenie aktywności ruchowej, sportowej z czytaniem, z biblioteką. No i właśnie okazuje się też, że wielu sportowców ma w zanadrzu fantastyczne, świetne historie, które właśnie często spisują, publikują, wydają w formie książek, że właśnie warto pokazywać młodym ludziom, którzy mają swoich idoli sportowych, interesują się sportem, lubią to, jak właśnie i uprawianie sportu, ale też właśnie czytanie, jak bardzo rozwija, jak się to fajnie uzupełnia, gdzie można znaleźć dla siebie jakieś wsparcie, jakąś porcję wiedzy i o swojej dyscyplinie, i o swoich ulubionych postaciach, ale też po prostu coś dla samego siebie. No i bardzo fajnie nam się to połączyło, bo jest też taki projekt Book Stadion i on nie pojawia się w tym naszym projekcie, ale akurat tego roku udało nam się i biblioteka znalazła się na liście tego projektu i też właśnie wspólnie z Zagórowskim Klubem Piłkarskim, bo to jest adresowane właśnie dla tych najmłodszych tak, trenujących członków tego klubu, właśnie tutaj we współpracy z ZKS Orły Zagórów. Będzie właśnie spotkanie w ramach tej akcji Book Stadion 21 maja. Będą to warsztaty czytelniczo-piłkarskie, które właśnie biblioteki w Polsce organizują we współpracy ze szkółkami piłkarskimi. I jest tam część, która właśnie mówi o historiach sportowców, o książkach, o tej tematyce i jest też pokaz takiego freestylu. U nas wiemy, że będzie to mistrz świata Konrad Dybaś, który ten pokaz właśnie dla szkółki piłkarskiej będzie organizował, więc świetnie nam się to złożyło, bo jest to bardzo bliskie tematyce tego projektu, właściwie też taka część i cieszymy się, że właśnie Zagórowskiej Bibliotece udało się znaleźć na liście tych bibliotek w Polsce, do których właśnie ten projekt Book Stadion zawita, bo jest to realizowane przez Instytut Książki i właśnie organizatorzy tego projektu jeżdżą właśnie do tych bibliotek w takich duetach. Jedna osoba jest odpowiedzialna za tą część dotyczącą właśnie czytania, a druga właśnie tutaj no jest tak, przygotowuje ten pokaz freestylu.
4: Proszę powiedzieć, kiedy to spotkanie dokładnie jest zaplanowane?
5: Spotykamy się 27 maja o godzinie 10 w sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który partneruje nam w tym projekcie i właśnie dzięki tej współpracy możemy też zaprosić naszych młodych uczestników, tak żeby właśnie dzieci z terenu szkół naszej gminy mogły w tym spotkaniu uczestniczyć.
4: To była dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. A teraz czas na kolejną wizytę w Słupeckim Starostwie Powiatowym. W ostatnim czasie nasz powiat podpisał umowy, które związane są z renowacją zabytków sakralnych w naszym regionie. Pieniądze z budżetu powiatu zostaną przeznaczone m.in. na renowację i konserwację portretu opata Antoniego Raczyńskiego, który znajduje się w parafii rzymskokatolickiej świętego Mikołaja w Lądku. O szczegółach związanych z tymi dofinansowaniami porozmawialiśmy ze starostą Markiem Dąbrowskim. Posłuchajmy.
6: Jak co roku w ostatnim czasie powiat słupecki przekazuje środki na różnego rodzaju prace konserwatorskie i restauratorskie właśnie dla obiektów, które należą do zabytków. Tutaj w tym przypadku akurat w tym roku mamy 3 zabytki sakralne. I powiat przekaże zgodnie z, czy na podstawie uchwały Rady Powiatu Słupeckiego regulującej udzielanie w bieżącym roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu. 3 takie zadania, trzykrotność takich środków. Środki w postaci 20 tysięcy dla klasztoru w Lądzie, a dokładnie te prace restauratorskie będą dotyczyły wrót kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Będzie to restauracja i prace konserwatorskie XIX-wiecznych wrót wejściowych do właśnie świątyni. Drugim zadaniem jest zadanie, które dotyczy kościoła świętej Małgorzaty w Graboszewie. Jest to kwota 10 800 zł i dotyczy restauracji ołtarza świętego Izydora. I trzecim zadaniem jest konserwacja portretu opata Antoniego Raczyńskiego. Kościół w Lądzie 9200 zł. To są tego typu zadania. Ja myślę, że tutaj dbałość o te zabytki no jest jak najbardziej zasadna i też niezmiernie się cieszę, że powiat słupecki może realnie wspierać parafię w ochronie dziedzictwa, które buduje naszą taką lokalną, codzienną tożsamość. Jest to bardzo ważne z perspektywy miejsca, w którym żyjemy, wychowujemy się, żebyśmy dbali właśnie o te dobra kulturalne, które tutaj są od wielu, wielu lat i żebyśmy tego no, nie doprowadzili do zniszczenia.
7: Okej, dziękuję.
4: Mówi Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A do tematów z naszego powiatu wrócimy jeszcze na naszej antenie. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
7: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
4: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
7: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwsza styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej Ciążenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił. Zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
4: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
7: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
4: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
7: Generalnie, patrząc na ubiegły rok 2025, mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu, jak ta osoba zaginiona, no, udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też, no, takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeździ sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia, łącznie do dnia dzisiejszego, dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
8: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
7: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stroniu Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi. Każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej. Także, no tak to wygląda.
8: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
7: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki. Łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel, uratować ludzkie życie.
8: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
7: Jeżeli chodzi o wstąpienie w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy, tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można sobie powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia, i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
8: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
7: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, to wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane. Jeżeli chodzi o pilotów, dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego. Natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację, pracę w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najprzeróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najprzeróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrożę pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo, z powietrza zabezpieczyć ten teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
8: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
7: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę po skończonej akcji, każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja, po prostu byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka radość wtedy na sercu, że wnieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no, jest naprawdę ogromna, tak?
4: Mówił Arkadiusz Delewski z oddziału Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Słupcy. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: I jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji porozmawiamy ze starostą powiatu słupeckiego na temat jednej z największych drogowych inwestycji w naszym regionie.
6: Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi.
4: A na początku kryminałek, albo jak to mówią dziennikarze, tak zwany Michałek, czyli ciekawostka z przymrużeniem oka. Tym razem z powiatu wrzesińskiego. W ostatnim czasie policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który był prawdopodobnie poszukiwany. Podczas legitymowania ów dżentelmen postanowił zrobić policjantów w przysłowiowe bambuko, albo jak kto woli w balona, i okazał dokument tożsamości swojego brata bliźniaka. Jednak nie z wrzesińskimi policjantami takie numery. Mundurowi nie dali się wkręcić, a o całej tej historii mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Posłuchajmy.
9: 9 maja po godzinie 20 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę, który jest prawdopodobnie poszukiwany. Do tej sytuacji doszło na osiedlu Sławno we Wrześni. Podczas rozmowy z mundurowymi 33-latek chętnie okazał dowód osobisty, na podstawie którego okazało się, że jednak nie jest poszukiwany. Mężczyzna oświadczył, że taki status posiada jego brat, przebywający obecnie poza granicami naszego państwa. Policjanci po uzyskaniu takiej intrygującej informacji zdali kilka szczegółowych pytań z życiorysu brata. W trakcie udzielonych odpowiedzi przez 33-latka pojawiły się niespójności, co spowodowało spore zdenerwowanie u tego mężczyzny. Już było wiadomo, że wrześnianin coś kręci, a po chwili sam się do tego przyznał, że okazał dowód osobisty swojego brata. 33-latek był świadomy, że jest poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności i dlatego okazał dokument bliźniaka. W związku z tym przed doprowadzeniem mężczyzny do zakładu karnego otrzymał jeszcze zarzut kradzieży oraz posłużenia się dokumentem brata. Mieszkaniec wreszcie przyznał się do ich popełnienia. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
4: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, kolejna wizyta w starostwie powiatowym. Tym razem porozmawiamy o jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w naszym powiecie. Dokładnie pod koniec zeszłego miesiąca powiat słupecki podpisał umowę z firmą Mirbud na realizację rozbudowy układu drogowego w rejonie autostrady A2. To przedsięwzięcie o wartości blisko 138 milionów złotych będzie realizowane w tak zwanej formule zaprojektuj i wybuduj. A projekt obejmuje m.in. rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Niezgoda-Sierakowo oraz budowę nowej trasy, która połączy Sierakowo z drogą krajową numer 92 i autostradą A2. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy komunikacji w tej części powiatu i w szczególności w kontekście dojazdu do bazy wojskowej na terenie jednostki w Powidzu. O szczegóły tej inwestycji zapytaliśmy starostę powiatu słupeckiego, Marka Dąbrowskiego. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.

7 kwietnia w poniedziałek powiat sopecki zawarł umowę z firmą Mirbud na realizację zadania, bardzo ważnego zadania inwestycyjnego, czyli inwestycja drogowa w rejonie autostrady A2. Ale głównie no oczywiście chodzi o to, żeby w końcu powstał wyczekiwany przez mieszkańców powiatu sopeckiego, ale też osoby pracujące tutaj w naszym regionie, bardzo ważny fragment drogi, która będzie łączyć drogę wspomnianą autostradę A2 i odcinek doprowadzający do dużej bliskości otoczenia bazy 33. Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jest to projekt, który obejmuje dokładnie drogę powiatową numer 3040P na odcinku Niezgoda Sierakowo oraz rozbudowa i budowa nowej trasy łączącej się Rakowo z drogą krajową numer 92, a następnie autostradą A2. My nazywamy to łącznikiem z autostradą między bazą a autostradą i ten cały odcinek to jest niespełna 15 km drogi idącej od autostrady. Żeby tak trochę Państwu może wyjaśnić, to wyglądać będzie to w ten sposób, że ten wariant wybrany w ostatnich latach wskazuje, że po zjeździe z autostrady A2, jadąc w stronę Słupcy, po przejechaniu około 800 metrów najedziemy na duże wiatrakowe rondo, które będzie nas prowadziło w lewą stronę, w stronę Bielaw, później w stronę Łężca. Większość inwestycji będzie przebiegała przez gminę Strzałkowo, natomiast z małymi fragmentami przez gminę Słupca i gminę miejską Słupca i później już wiaduktem przez torowisko kolejowe, kolejne rondo łączące DK92, przejeżdżając oczywiście dalej przez Łężec w kierunku Sierakowa, dalej starą betonką doprowadzi nas to, tak mówiąc trochę skrótowo, do Niezgody i tam już wepniemy się w te drogi, które o tym takim wyższym charakterze infrastruktury obronnej, bo często tak jest to nazywane czy określane, powoduje, że taki kolejny bardzo ważny dla nas społecznie tutaj etap zostanie zrealizowany. Co jest ważne, drodzy Państwo, to ta realizacja inwestycji ma przede wszystkim bardzo poprawić układ komunikacyjny w tej części naszego powiatu. Nowa infrastruktura ułatwi nam dojazd do lotniska wojskowego, do jednostki w Powidzu, zapewniając przede wszystkim sprawniejsze połączenie z drogą krajową numer 92 oraz autostradą. Jednocześnie to też pozwoli ograniczyć taką uciążliwość dla mieszkańców wynikającą z ruchu ciężkich pojazdów, w tym transportów ponadgabarytowych obsługujących bazę wojskową. Przede wszystkim zgodnie z zapisami umowy tutaj wykonawca ma 28 miesięcy od dnia podpisania kontraktu na zrealizowanie całego przedsięwzięcia, a teraz jesteśmy na etapie, w którym w tej formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca ma przede wszystkim przygotować dokumentację projektową i ma na to 9 miesięcy, a później będzie przeprowadzał roboty budowlane. Oczywiście czeka nas wykup gruntów, wszystkie formalne sprawy dotyczące właśnie przeprowadzenia tej inwestycji, natomiast wierzę, że na koniec 2028 roku będziemy mogli te 15 km przejechać z pominięciem miasta Słupcy. Będzie to taka troszkę zachodnia obwodnica między Słupcą a Strzałkowem z bezpośrednim połączeniem do autostrady A2 i to na pewno będzie olbrzymie usprawnienie. Tutaj korzystając z okazji też od razu proszę Państwa o wyrozumiałość. No, nie da się czegoś rozbudować, zbudować, przeprowadzić inwestycji bez utrudnień.
utrudnień. Tych utrudnień będzie nas troszkę czekało. Natomiast my też doprowadzimy wszelkimi staraniami do tego, żebyśmy mogli wspólnie zarówno z wykonawcami, jak i osobami, które będą uczestniczyły w różnych etapach tej inwestycji, zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i osób korzystających

0: wychodzących z naszych dróg i doprowadzić do tego, żebyśmy tutaj to sprawnie przeprowadzili. No ale musimy mieć to na uwadze, że różnego rodzaju utrudnienia będą nas czekały. Na razie przed nami, tak jak wspomniałem przed chwilą, kwestia pierwsza, czyli oczekujemy na harmonogram prac, który otrzymamy w przyszłym tygodniu i następnym obszarem działania będzie coś, na co czekamy, czyli cały projekt przedstawiony przez firmę, a następnie już wprowadzenie prac. Wierzę, że to kontynuacja tych działań jest bardzo ważna z perspektywy naszego powiatu, dla naszych mieszkańców, bo to nie jest tak, bo czasami różne osoby o to pytają, czy droga o charakterze wojskowym, obronnym, infrastruktury krytycznej, bo tak różnie jest nazywana w takich rozmowach poza kuluarowych. No przede wszystkim jest to droga dla nas, dla mieszkańców powiatu sopeckiego, z której będziemy korzystać, tak jak korzystamy z tych wszystkich dróg znajdujących się na terenie powiatu i gminy Powic, właśnie okalających tą taką północno-zachodnią stronę powiatu przy Powidzu, ale prowadzące w kierunku Orchowa, i to są drogi uczęszczane przede wszystkim przez nas, przez mieszkańców powiatu, ale nie tylko.
1: I jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz. Tak jak pan mówił, firma wykonawcy ma 9 miesięcy na przygotowanie tej dokumentacji projektowej, czyli jeśli chodzi o samo rozpoczęcie prac tej inwestycji, no i te ewentualne utrudnienia, o których pan wspominał, to jest pewnie kwestia przyszłego roku, czyli 2027, kiedy te prace się rozpoczną.
0: Tak, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy dokładnie na kalendarz i podpisanie umowy nastąpiło 27 kwietnia, to tutaj te 9 miesięcy, no to jest styczeń, bo tak to kalendarzowo i matematycznie wygląda, natomiast w tych rozmowach z firmą, firma wie, że tego czasu nie jest dużo i też chciałaby dołożyć wszelkich starań, na co liczymy, że projekt zostanie nam przedstawiony wcześniej i później po tej akceptacji już jakby będziemy mogli szybciej wprowadzić te prace, więc takie przygotowania myślę, że będą następowały w okolicach grudnia, a styczeń już będziemy mogli wejść szerzej z pracą. Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi, tylko możemy zacząć w kilku miejscach i rzeczywiście rozpocząć realizację tych zadań. Jednym z pierwszych etapów wierzymy, że będzie to przeprowadzenie tej inwestycji i poprowadzenie tej inwestycji po śladach tak zwanej starej betonki doprowadzającej do niezgody, bo tam już ta droga przecież istnieje, jest wytyczona, jest ten ślad, więc tutaj można byłoby powiedzieć, że to będzie nie trudne do zrealizowania, ale będą też miejsca, w których pomimo tego, że nic tam jeszcze nie istnieje, tylko są pola uprawne, no to tutaj też utrudnień nie będzie, jeżeli jakby zgodnie z wszystkimi formalnymi zasadami poprowadzimy te zadania inwestycyjne. Na pewno największym wyzwaniem będą te prace w samym środku pomiędzy Słupcą a Strzałkowem, zarówno w obszarze torowiska, bo przecież tutaj mamy tą linię kolejową Warszawa-Berlin, lub mówiąc też dokładnie Poznań-Warszawa i przejeżdżającą przez Strzałkowo-Słupca, więc tutaj wiadukt w tym miejscu, oraz to wpięcie, włączenie tej inwestycji w drogę krajową numer 92, która też przebiega bezpośrednio przez Strzałkowo i Słupce. Tutaj, szanowni państwo, myślę, że też warte podkreślenia jest to, że wybudowanie takiej inwestycji sprawia, że do niektórych miejsc służby ratunkowe będą miały też łatwiejszy dostęp, ponieważ przejazd wiaduktem nad torowiskiem kolejowym spowoduje, że nie staniemy na rogatkach szpilkach, na szlabanach i ten czas nie będzie nam uciekał. A w sytuacji ratowania ludzkiego życia, zdrowia czy mienia, czas zawsze odgrywa najważniejsze kryterium, bo dostępność służb ratunkowych ma największe znaczenie, więc im szybciej służby profesjonalne znajdą się w miejscu zdarzenia i będą mogły wdrożyć czynności ratujące życie, zdrowie obywateli, czyli zadbać o komfort i bezpieczeństwo mienia, które tam się znajduje, no to jakby sprawia, że to jest kolejny dodatkowy, bardzo duży plus wpływający na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszego powiatu.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. W takiej sytuacji pozostaje nam czekać na kolejne kroki dotyczące realizacji tej inwestycji, a jak podkreślił nasz rozmówca, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze prace związane z realizacją tej drogowej inwestycji rozpoczną się w 2027 roku. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: do Radia Słupca.
1: Przepis na udane rozpoczęcie dnia to nie tylko kubek ulubionej kawy, ale również ulubiona stacja radiowa, czyli Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Tradycyjnie zaczynamy od magazynu reporterów, a przy mikrofonie niezmiennie Tomasz Barylski. Zaczynamy od wizyty w słupeckim szpitalu. Nasza placówka dołączyła do ogólnopolskiego protestu szpitali powiatowych. Akcja organizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych odbywa się pod hasłem Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. O szczegółach rozmawialiśmy z dyrektorką słupeckiego szpitala, Magleną Sierżchulską.
2: Jest to akcja Czarny Tydzień. Szpitale powiatowe protestują przeciwko sposobowi finansowania ochrony zdrowia. Przede wszystkim przeciwko tym wszystkim ograniczeniom, które są w zakresie diagnostyki. To jest protest w imieniu pacjentów, nie przeciwko pacjentom. Cały czas wszystkie szpitale powiatowe funkcjonują, personel nie odchodzi od łóżek pacjentów, natomiast chcemy tutaj pokazać, jak trudnej sytuacji są szpitale finansowane, jeśli chodzi o szpitale powiatowe.
1: Jak ta sytuacja wygląda tutaj w słupeckim szpitalu?
2: Nasz szpital w Słupcy jest typowym szpitalem powiatowym. Najbliżej mieszkańców udzielane są tutaj świadczenia z zakresu chirurgii, interny. Jesteśmy również w trudnej sytuacji finansowej, a dodatkowe zmiany, które są wprowadzane oraz brak jasności w zakresie tych zmian, które są planowane, powoduje, że nasza sytuacja jest bardzo trudna.
1: Proszę powiedzieć pokrótce, jakie to są zmiany, o których tutaj pani mówi?
2: Przede wszystkim nie zostały zapłacone nadwykonania za rok 2025, na przykład w zakresie opieki długoterminowej. Dodatkowe wprowadzane są ograniczenia w zakresie badań diagnostycznych. Chodzi tu o tomografię komputerową oraz badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia. Szpital nie stać na to, żeby finansować świadczenia ponad limit, które zgodnie ze zmianami wprowadzonymi będą finansowane w 50 lub 60%.
1: Jeśli chodzi właśnie o ten protest, taka bardzo wymowna sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu, czyli ta symboliczna minuta ciszy personelu słupeckiego szpitala w ramach przyłączenia się do tej ogólnopolskiej akcji.
2: Tak, środa była takim punktem kulminacyjnym. Personel szpitala ubrany na czarno wyszedł przed szpital i w ramach minuty ciszy dla systemu finansowania ochrony zdrowia milczeliśmy. Nasze karetki też miały czarne flagi. Czarna flaga wisi na maszcie przed szpitalem i personel cały był ubrany na czarno.
1: O jakich tutaj kwotach mówimy, jeśli chodzi o nasz szpital? Jest pani w stanie podać jakieś dane?
2: Jeśli chodzi o nadwykonania w zakresie opieki długoterminowej za rok poprzedni, to jest około 350 tysięcy.
1: Jak ten protest dalej będzie przebiegał? Bo tak jak pani wspomniała, nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie szpitala. Lekarze, pielęgniarki nie odchodzą od łóżek pacjentów. Działają przyszpitalne poradnie, jak rozumiem. I w jakim kierunku ten protest pójdzie?
2: Cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z zarządem Związku Szpitali Powiatowych. Dyskutujemy na ten temat. Pozostają czarne flagi, pozostają plakaty informujące o tym, że sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo trudna i na pewno będziemy dalej to kontynuować.
1: Mówiła dyrektorka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Magdalena Sierżchulska. A teraz zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, która dla swoich czytelników szykuje kolejne wyjątkowe spotkanie. Tym razem odbędzie się ono 20 maja, mówi dyrektorka słupeckiej biblioteki Anna Karpińska.
3: Tym razem będzie to Marzena Rogalska, czyli aktorka, dziennikarka, ale też autorka książek, i to spotkanie realizujemy w ramach projektu dofinansowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Partnerstwo dla Książki. Także serdecznie zapraszamy. Lada chwila wejściówki będą do odbioru w bibliotece. Jak zwykle na naszej stronie internetowej na Facebooku umieszczamy najaktywniejsze informacje dotyczące działań, które odbywają się w naszej bibliotece.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Na koniec Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. W ostatnim czasie policjanci spotkali się z młodzieżą ze słupeckiego liceum ogólnokształcącego. Podczas spotkania funkcjonariusze opowiedzieli licealistom o kulisach swojej codziennej pracy, o spotkaniach z młodzieżą oraz o tym, jak wstąpić w szeregi tej formacji mundurowej, opowiedziała nasza rozmówczyni, aspirant sztabowa Magdalena Kuka Kawka ze słupeckiej policji.
0: To było już któreś z cyklu spotkań promujących zawód policjanta. Staramy się docierać do młodzieży klas ostatnich szkół średnich, którzy będą wkrótce decydować o tym, na jakie studia pójdą, czy jaką inną karierę wybiorą. Chodzi nam o to, żeby znali specyfikę zawodu policjanta, można powiedzieć od podszewki, żeby mogli też zdecydować, że być może ktoś z nich chciałby założyć mundur. W policji nie trzeba mieć matury. W policji, żeby zostać policjantem, trzeba mieć ukończoną szkołę średnią, nie trzeba mieć matury. Zdarzają nam się takie sytuacje, że młodzież, która dostaje świadectwo ukończenia szkoły średniej, składa już dokumenty u nas w kadrach, nie czeka na wyniki matur, czy na to, jak napiszą te matury, bo twierdzą, że chcą sobie zostawić taką furtkę, że być może, kiedy nie zdecydowaliby się na dalszą naukę, zdecydowaliby się właśnie na służbę w policji. Dlatego my staramy się przygotować dla nich takie zajęcia, które bardziej przypominają swoim wyglądem formę warsztatów, żeby spotkać się z konkretnymi policjantami, którzy o konkretnej pracy w pionach różnych, w różnych komórkach będą mogli poopowiadać. Korzystamy z pomocy policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, techników kryminalistyki, korzystamy z na przykład naczelników Wydziału Kryminalnego, aby opowiedzieli o tej pracy, której w sumie może na co dzień nie widać. Bo nie oszukujmy się, najczęściej policjanci, którzy są najbardziej widoczni, są to policjanci patrolowo-interwencyjni, również z ruchu drogowego. Natomiast mamy wiele takich specjalności, które gdzieś tam w cieniu tego munduru się odbywają, a niemniej jednak potrzebujemy specjalistów, którzy gdzieś będą mogli znaleźć ukierunkowanie w swoich zainteresowaniach i wybrać się na przykład właśnie pracę w laboratorium kryminalistycznym, pracę w wydziałach do zwalczania czy cyberprzestępczości. Tutaj będą się kłaniały umiejętności właśnie informatyczne, na który duży nacisk też kładziemy. Natomiast myślę, że oprócz tych rozmów z policjantami, oprócz prezentacji sprzętu takiego, który wykorzystujemy na co dzień, staramy się też przekazywać wiedzę, jak wygląda samo postępowanie kwalifikacyjne. Na co trzeba zwrócić uwagę, przygotowując się do takiego postępowania, jak wypełnić dokumenty. Niemniej jednak młodzież pyta też o warunki socjalne, o wynagrodzenia. Staramy się prezentować też strony, które bardzo w czytelny sposób przedstawiają te wszystkie zagadnienia, ale sami również opowiadamy, jak ta praca wygląda od środka. Myślę, że takich spotkań będzie więcej, bo tak jak już powiedziałam, teraz spotkaliśmy się z młodzieżą z LO Słupcy, mamy zaplanowane następne spotkania. Częściej pojawiamy się z tą tematyką w szkołach, gdzie są klasy mundurowe. W Słupcy to akurat jest zespół szkół ekonomicznych, tam są klasy o profilu policyjnym. Z tymi uczniami spotykamy się częściej i tak praktycznie na bieżąco tłumaczymy, na czym ta praca polega. Przygotowujemy dla nich też testy sprawności fizycznej. Jest możliwość zaproszenia trenerów, którzy takie testy prowadzą właśnie w trakcie postępowania już kwalifikacyjnego. A uczniowie tych szkół, gdzie te klasy mundurowe są, no mają więcej możliwości, mogą liczyć na zwolnienie z testu sprawności fizycznej podczas postępowania kwalifikacyjnego, gdyż pozytywny wynik osiągnięty w ostatnim roku nauki jest honorowany podczas rekrutacji, a poza tym absolwenci klas mundurowych, którzy już przejdą pełne postępowanie kwalifikacyjne, otrzymują priorytet na liście kandydatów, czyli takie pierwszeństwo w przyjęciu do służby, jeżeli się zdecydują właśnie aplikować o zawód policjanta. Dlatego też właśnie początek roku jest takim okresem, gdzie staramy się dotrzeć do wszystkich uczniów ze szkół średnich w całym powiecie, żeby przybliżyć właśnie warunki pracy w policji, żeby przybliżyć im warunki socjalne, nasze wynagrodzenie, tak żeby mieli pogląd jak ta praca wygląda, bo być może kiedyś będzie to ich zawód.
1: Proszę pokrótce powiedzieć, jak takie postępowanie rekrutacyjne do tej waszej formacji wygląda. Co tutaj kandydaci, licealiści, uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą wstąpić do policji, muszą przygotować?
0: Najważniejsze jest, żeby być osobą niekaraną. To tutaj zaznaczamy na początku, gdyż policjantem może zostać osoba, która ma pełnię praw obywatelskich i jest przede wszystkim niekarana. Dalej takie postępowanie polega na tym, że albo ze strony internetowej, które dostępne są na wszelkich stronach wojewódzkich czy komend powiatowych, pobrać dokumenty i te dokumenty można składać elektronicznie, ale można też przyjść do komendy, porozmawiać z panią w kadrach, ona pewne nieścisłości zawsze wyjaśni, czy też podpowie, jak takie dokumenty wypełnić. Złożone dokumenty są przesyłane do komend wojewódzkich w Poznaniu i tam są weryfikowane. Każda osoba jest sprawdzana wcześniej. Chodzi o to właśnie, żeby potwierdzić, że jest na przykład niekarana, że daje rękojmę, że będzie to osoba uczciwa i rzetelna. Dalej osoba musi przystąpić do różnych testów i wśród tych testów najważniejsze to są testy psychologiczne, testy sprawności fizycznej, ale jest to też również rozmowa z psychologiem. Nie wymienię teraz wszystkich, bo te są najważniejsze, natomiast cały czas ta osoba podlega ocenie właśnie przez taki zespół rekrutacyjny i na samym końcu odbywa się jeszcze taka specjalna rozmowa, która zdecyduje, czy kandydata już kierujemy na badania lekarskie. Niestety muszę powiedzieć, że mimo przejścia tych rzeczy, o których mówiłam wcześniej, tych wszystkich etapów, często okazuje się, że niestety osoby starające się o pracę w policji nie przechodzą badań lekarskich. Dowiadują się często o różnych swoich, powiedziałabym może nawet i chorobach, ale też pewnych wadach, które posiadają, które je eliminują. Często jest tutaj podkreślane, że na przykład krzywa przegroda nosowa eliminuje właśnie takiego kandydata ze służby formacji mundurowej. Po przejściu tych wszystkich etapów tworzony jest ranking, bo oczywiście każdy ten etap jest odpowiednio punktowany i po osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów, ona się troszeczkę różni, bo wiadomo, że każde postępowanie kwalifikacyjne to różne osoby przychodzą, różną liczbę punktów otrzymują, jest wtedy kwalifikowany do służby. Dostaje telefon i ewentualnie wtedy osoba już ostatecznie musi stwierdzić, czy będzie policjantem, czy nie. Dalej jest kierowane na szkołę. Tutaj zaznaczę, bo często mylnie jest to traktowane, że żeby zostać policjantem trzeba wyjątkowo długie kursy kończyć albo szkołę w Szczytnie na Akademii Policji. Żeby zostać policjantem po przejściu już tego etapu kwalifikacyjnego wyjeżdża się na 6-miesięczny kurs i ten kurs należy zaliczyć. Tam są specjalne szkolenia ze strzelania, z wiedzy, tutaj przede wszystkim kłania się prawo, ale również są też zajęcia na macie z technik, taktyk interwencji, z samoobrony. Przez cały ten okres jest policjant również oceniany i na koniec przystępuje do egzaminów. Dodam tylko jeszcze, bo często takie pytanie pada ze strony młodzieży, że to, że przeszło się proces kwalifikacyjny, że przeszło się już szkolenie podstawowe, to nie znaczy, że w tej policji trzeba być na zawsze. Może sama nie powinnam tego mówić, ale w każdej chwili, jeżeli osoba uzna, że nie jest to jego ścieżka życia, może z tej pracy, z tej służby zrezygnować. To nie jest tak, że przychodząc do policji podpisujemy certyfikat już na zawsze. Młodzież po prostu wiem, że chce wiedzieć wszystko i dokładnie i chciałaby mieć też takie zabezpieczenie, więc tutaj właśnie to podkreślam. Żeby złożyć papiery do policji i być policjantem, przede wszystkim trzeba być obywatelem polskim, który nie jest karany. Trzeba przejść postępowanie kwalifikacyjne. Nie trzeba mieć wykształcenia wyższego, bo to są najczęściej zadawane pytania właśnie wśród młodzieży, która nas odwiedza, a potem trzeba przejść szkolenie podstawowe, no i spróbować powalczyć w tym zawodzie.
1: Mówiła aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Morliny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W naszej dzisiejszej audycji odwiedzimy Zagórów. Miejscowy miejsko-gminny ośrodek kultury szykuje w najbliższych tygodniach bardzo ciekawe wydarzenia. Jedno z nich to piknik profilaktyczny. Będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia, które odbędzie się w sobotę 30 maja. O szczegółach tej inicjatywy opowiedział nam dyrektor MGOK Łukasz Parus. Posłuchajmy.
11: Pomysłodawcami i głównymi organizatorami tegoż pikniku są wiceburmistrz gminy Zagórów Karol Błaszczak oraz kierownik miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej Marzena Rogowska. Wspaniała idea, już w nazwie mamy profilaktykę, więc to budzi zawsze takie pozytywne konotacje. I 30 maja na targowisku Mój Rynek w Zagórowie w godzinach od 15 do 20 będą prowadzone działania profilaktyczne, artystyczne, rekreacyjne dla rodzin z terenu gminy Zagórów i gości, mając tutaj na uwadze zwłaszcza najmłodszych mieszkańców gminy Zagórów, dzieci i młodzież. No i można powiedzieć, że tutaj ponownie w Zagórowie zadziała się taka sytuacja, wszystkie ręce na pokład, bo w organizację tegoż pikniku włączają się szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, klub seniora, wszystkie aktywne podmioty w naszej gminie włączają się po to, aby przygotować coś dla najmłodszych, bo już za moment, no mam tutaj na myśli ten czas, koniec maja, no będzie Dzień Dziecka, więc te wszystkie podmioty przygotowują działania oczywiście profilaktyczne, zakładające zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania różnych pasji i sportowych, i artystycznych, bo też chcę tutaj nadmienić, że Zagórowski Klub Sportowy będzie z nami. Chodzi oczywiście o to, aby zachęcić młodych ludzi do tego, aby odkleili się od swoich smartfonów, komputerów, telewizorów, gdyż jak wszyscy wiemy, te korzystanie z tych mediów no, ociera się gdzieś w wielu przypadkach o uzależnienia behawioralne, co jest bardzo szkodliwe dla zdrowia psychicznego i dla zdrowia fizycznego. O tym od wielu lat mówi się na całym świecie, zwłaszcza w Polsce, więc na pewno lepiej taki wolny czas w przypadku młodego człowieka poświęcać na aktywność sportową, ruchową, artystyczną, gdzie te aktywności rozwijają młodego człowieka, dają mu jakieś nowe narzędzia, poznawanie nowych ludzi, przekraczanie swoich granic, taki po prostu autorozwój. No, mówiąc tutaj w telegraficznym skrócie, media i te wszystkie urządzenia elektroniczne raczej rozwoju nie dają, natomiast wyjście z tych zachowań, z tych uzależnień behawioralnych może być taką świetną platformą do tego, aby po prostu zmienić trochę swoje nawyki. No i tutaj u nas w gminie dość prężnie działamy na niwie promowania chociażby nauki gry na instrumencie. Mam tutaj na myśli i szkoły, ale także szkółkę muzyczną, która działa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie. Chcemy, żeby młodzi po prostu podczas tego pikniku zdecydowali się zainteresować jakąś inną działalnością, czy sportową, czy artystyczną. Program jest bardzo bogaty, będzie bardzo dużo atrakcji. Zachęcam także do scrollowania, do korzystania z mediów, social mediów, ze stron internetowych, tutaj gminnych i Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, dlatego że oprócz występów, między innymi orkiestry, mażorety, lokalnych podmiotów, lokalnych artystów, młodszych i starszych, chórów. Będą różnego typu tutaj zajęcia dla młodych prowadzone przez Zagórowski Klub Sportowy. Będzie loteria, będą gry, zabawy, malowanie na folii, zajęcia plastyczne. Będą oczywiście bezpłatne poczęstunki dla dzieci, więc myślę, że to będzie taka świetna alternatywa, żeby rodziny z gminy Zagórów, a także goście, którzy będą w naszej gminie, po prostu przyszli ze swoimi dzieciakami i mogli z nami spędzić czas. 30 maja od 15 do godziny 20 na scenie gminnej, dużej scenie naszej, która nam pomaga podczas różnych imprez. Niemal przez ten cały czas będą występować różne podmioty artystyczne. Będzie bardzo dużo namiotów i stoisk. Będą też stoiska z sanepidu, z PCPR-u, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Będzie też klub seniora, będzie Zagórowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Chcemy tutaj się odliczyć i spotkać, żeby zadziałać wspólnie dla dzieci, ale także, aby promować naszą tutaj bieżącą działalność, więc serdecznie Państwa zapraszam. Mamy tutaj także informacje od kół gospodyń wiejskich, które prężnie działają w gminie Zagórów, że będzie dużo różnych smakołyków i specjałów nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży. Więc będzie można także skosztować tutaj takich lokalnych produktów kulinarnych. No, szykuje się duże wydarzenie i serdecznie Państwa zapraszamy, więc oprócz tej zabawy, oprócz tej rekreacji, no, będzie wybrzmiewać ta profilaktyka, czyli zachęcanie do jakiejś no innej alternatywy spędzania czasu wolnego. Więc serdecznie tutaj Państwa zapraszam w imieniu organizatorów, w imieniu pana burmistrza, pani kierownik GOPS-u. Bądźmy razem w tym dniu, bo chyba wszystkie działania związane z poprawą życia najmłodszych, czyli dzieci i młodzieży, są chyba ze wszechmiar najbardziej szlachetne. Więc do zobaczenia 30 maja na targowisku.
10: To był dyrektor MGOK Łukasz Parus, a my jeszcze w naszej audycji wrócimy do Zagórowa. A teraz przenosimy się do Wrześni. Mimo zaostrzenia przepisów w ruchu drogowym, nadal znajdują się śmiałkowie, którzy mają je w nosie, a ograniczenia prędkości niekoniecznie ich dotyczą. Oczywiście do czasu, kiedy nie wpadną na policyjną kontrolę. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
12: Policjanci z wrzesińskiej drogówki zatrzymali 4 kierujących uprawnienia do kierowania pojazdami. Taki stan rzeczy wynikał z popełnienia wykroczenia w postaci zdublowania obowiązującego ograniczenia prędkości na obszarze zabudowanym. Do pierwszej sytuacji doszło 8 maja przed godziną 23 w Węgierkach, gdzie 45-letni kierujący Renault Megane pędził 104 km na godzinę. Do kolejnych naruszeń doszło następnego dnia, najpierw w Gulczewie po godzinie 9.30 i tym razem 45-letek Toyotą Corolla rozpędził się do 105 km na godzinę. Kolejne było po godzinie 11 w Mirosławiu, gdzie 47-letni kierujący Audi Q5 jechał z prędkością 101 km na godzinę. Ostatnim był samo południe siedzący za kierownicą Forda Focusa 25-latek, który pędził 103 km na godzinę. Mężczyźni oprócz utraty prawa jazdy na kolejne 3 miesiące zostali także ukarani karą finansową. W przypadku takich wartości przekroczeń mieszkaniec Poznania, dwóch mieszkańców Wrześni oraz gminy Wiosław otrzymali mandaty karne w wysokości każdy po 1500 zł i 13 punktów karnych.
10: Mówił aspirant Adam Wojciński. Wracamy do Zagórowa i naszej rozmowy z Łukaszem Prusem. Co mają wspólnego filozofia i pszczoły? Okazuje się, że wbrew pozorom bardzo dużo i będzie można o tym posłuchać podczas bardzo ciekawego wykładu, który wkrótce odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Oddajmy głos naszemu rozmówcy.
11: No w Zagórowie od wielu lat, można powiedzieć, że od dekad działa koło pszczelarzy, koło międzypokoleniowe, gdzie działają młodsi i starsi, mają pasieki, produkują wspaniały miód, z którego tutaj korzystają mieszkańcy i goście. I szefowa tego koła, Kasia Waszak, no wespół tutaj z zespołem Domu Kultury, wymyśliliśmy wspólnie takie wydarzenie, gdzie można by połączyć wiedzę o pszczołach, o pszczelarstwie, także z wiedzą filozoficzną. Otóż pszczoła no, ma swoją bardzo bogatą symbolikę i występuje, można powiedzieć, w tekstach kultury na przestrzeni wieków, także w tekstach kultury antycznych. I postanowiliśmy tutaj poprosić doktora Pawła Mazura z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, żeby opowiedział o znaczeniu pszczoły w świecie filozoficznym, w tekstach filozoficznych. No i oczywiście pojawi się Marek Aureliusz, gdyż w jego rozmyślaniach o pszczołach jest parę wzmianek. Między innymi jest takie powiedzenie, że co nie jest dobre dla roju, nie jest dobre dla pszczoły. Ale także tutaj naukowiec odniesie się do słynnej bajki o pszczołach autorstwa Bernarda Mendeweila, holendersko-angielskiego filozofa z XVIII wieku, który właśnie zestawia pszczołę z człowiekiem. Czyli poprzez pryzmat pszczelarstwa będziemy dochodzić do pewnych prawd filozoficznych o życiu człowieka, o świecie, ale także wybrzmi pojęcie współpracy, bo jak wiemy, no pszczoła jest jakimś takim, jakąś alegorią dobrej współpracy, dobrej kooperacji z innymi pszczołami i o tym będziemy mówić. To nasze wydarzenie, które odbędzie się 11 czerwca w czwartek o godzinie 17.30 w sali kinowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, stanowi nie tylko gratkę dla pszczelarzy z powiatu słupeckiego bądź z innych powiatów, ale także gratkę dla miłośników kultury, miłośników filozofii i zapraszamy serdecznie Państwa, zwłaszcza także uczniów z lokalnych szkół, bo oprócz informacji o pszczołach, no pojawią się informacje o filozofii i nie bójmy się tego słowa, bo filozofia no, od wielu wieków pomaga człowiekowi lepiej rozumieć rzeczywistość, więc ten wykład ma oczywiście propagować pszczelarstwo, ale przede wszystkim propagować w wiedzę filozoficzną. Więc zachęcamy Państwa, proszę się nie bać słowa filozofia, dlatego że wykład będzie stricte popularno-naukowy, czyli wygłoszony bardzo prostym, obrazowym językiem. Wykładowca będzie posługiwać się slajdami, więc jesteśmy przekonani, że tutaj zakres wiekowy to może być od 5 lat do 100 lat. Czego pszczoły uczą ludzi według filozofów? To bardzo ciekawe spotkanie, które już w czerwcu będzie w Domu Kultury w Zagórowie i serdecznie Państwa zapraszam. I od tego momentu, kiedy się spotkamy tutaj na wykładzie doktora Mazura, jestem przekonany, że jeszcze inaczej spojrzycie Państwo na pszczoły, na miód, ale także na człowieka.
10: Czyli tak jak tutaj padło, spotkanie dla każdego i niech nie odstrasza to słowo filozofia. Każdy tutaj może przyjść, posłuchać, nawet jeżeli się tymi pszczołami czy filozofią na co dzień nie interesuje.
11: Absolutnie tak. Warto mieć otwartą głowę i jesteśmy przekonani, że no, tutaj mam zapewnienie od wykładowcy. Polubicie Państwo filozofię, która gdzieś jest trochę obrzydzana poprzez to, że jest skomplikowana. Nic bardzo bardziej mylnego. Filozofia jest po to, żeby ułatwiać nam rozumienie świata i człowieka. Więc serdecznie Państwa zachęcam. To będzie przygoda intelektualna, ale też będą anegdoty, będziemy mogli zadać gościowi pytania. Mam też zapewnienie od gościa, że ma przygotować także mini zestaw pytań dla pszczelarzy, gdyż sam pszczelarstwem się interesuje. Więc to będzie ciekawa wymiana wiedzy, ciekawa wymiana doświadczeń. Koncepcja jest innowacyjna. Przyjdźcie Państwo i posłuchajcie.
10: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Startujemy z uśmiechem na twarzy, dobrą energią i magazynem reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Na początek zaglądamy do Strzałkowa. Na terenie gminy wzdłuż drogi krajowej nr 92 powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Połączy ona gminę Strzałkowo z gminą Września na odcinku Gonice-Wólka. Obydwa samorządy od wielu lat zabiegały o realizację tej inwestycji, która jest prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. O szczegółach opowiedział nam wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan, który zdradził nam również szczegóły dotyczące podobnej inwestycji realizowanej przez strzałkowski samorząd. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Porozmawiajmy o tej inwestycji, która ucieszy na pewno wszystkich rowerzystów. Połączy gminę Strzałkowo z sąsiednim powiatem, z powiatem wrzesińskim. Chodzi o drogę rowerową, która będzie przebiegała wzdłuż drogi krajowej nr 92.
14: Muszę szczerze się przyznać, że bardzo mocno ucieszyła nas ta informacja o inwestycji wartej blisko 8 milionów, której duża część będzie przebiegała po terenie gminy Strzałkowo. Muszę też dodać, że o tą inwestycję, czyli ścieżkę pieszo-rowerową łączącą gminę Strzałkowo z gminą Września zabiegaliśmy od 2017 roku. Tym bardziej to dla nas wielka radość, że rozpoczęły się już prace i w niedalekiej przyszłości pojawi się nowy szlak rowerowy na terenie naszej gminy.
10: Jak ta droga rowerowa będzie przebiegała tutaj w gminie Strzałkowo?
14: Jeżeli chodzi o przebieg drogi, to rozpoczyna się ona w miejscowości Wólka, następnie będzie przebiegała wzdłuż linii krajowej, następnie wzdłuż drogi krajowej 92 i będzie kończyła się, może nie kończyła, tylko łączyła z dalszą częścią ścieżki w miejscowości Gonice.
10: Proszę powiedzieć, ta inwestycja, jak długo potrwa jej realizacja, kiedy rowerzyści będą mogli z tego skorzystać?
14: Z tego co wiem, to inwestycja umowie zapisane jest, że zakończy się w marcu 2027 roku. Jednak wiem, że prace zostały rozpoczęte wcześniej, trwają bardzo intensywnie, więc mogę powiedzieć optymistycznie, że możliwość korzystania z tej ścieżki będzie zdecydowanie szybciej.
10: Oprócz tej inwestycji, o której rozmawiamy, na terenie gminy Strzałkowo powstanie jeszcze jedna ścieżka rowerowa, tak jak pan wspominał, zanim zaczęliśmy rozmawiać. Proszę zdradzić szczegóły tej inwestycji. O co tutaj chodzi, jak to wszystko wygląda w praktyce?
14: W dzisiejszych czasach ścieżki pieszo-rowerowe to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa przejechania z jednej miejscowości do drugiej. To również to jest nowa przestrzeń do aktywności fizycznej, do nowego trybu życia i my w gminie Strzałkowo przywiązujemy do tego dużą wagę. Tworzymy nowe szlaki rowerowe i nowo powstająca ścieżka pieszo-rowerowa łącząca gminę Strzałkowo z gminą Grześnią idealnie wpisuje się właśnie w naszą strategię. Dodatkowo budujemy nową ścieżkę pieszo-rowerową od miejscowości Strzałkowo przez Pospólno do Lasu Wóleckiego, która będzie miała połączenie z nową ścieżką do gminy Września. I dzięki temu powstanie nowy szlak rowerowy, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą mogli się bezpiecznie poruszać. Jeśli chodzi o naszą inwestycję, za którą w całości odpowiadamy, na którą pozyskaliśmy środki europejskie, będzie ona kosztowała blisko 2 miliony złotych i odcinek około 1,6 km.
10: Kiedy tutaj rowerzyści będą mogli z tego skorzystać?
14: Tutaj mam bardzo dobrą informację, ponieważ w ciągu 1,5 miesiąca najbliższego ta inwestycja zostanie zakończona.
10: Nasze spotkanie było również okazją, żeby porozmawiać na temat najważniejszych tegorocznych inwestycji na terenie gminy Strzałkowo.
14: Jeżeli chodzi o te najistotniejsze, priorytetowe inwestycje, to oczywiście mamy do dokończenia drugi etap naszej modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków. To jest najważniejsza inwestycja. Jej koszt to blisko 10 milionów złotych. Jest to ciąg dalszy tego, co rozpoczęliśmy w poprzednim roku. Plan zakończenia tej inwestycji to listopad bieżącego roku. Dodatkowo kończymy też naszą bieżnię lekkoatletyczną. Bieżnia jest już zakończona, tylko gospodarujemy teren dookoła tej bieżni i to jest kwestia też najbliższych miesięcy, gdzie ta inwestycja zostanie zakończona. Dodatkowo pracujemy też nad modernizacją naszego gminnego ośrodka kultury i sportu. W zeszłym roku rozpoczęliśmy remont naszej głównej sali, teraz myślimy o klatce schodowej i odświeżeniu, odnowieniu całej elewacji.
10: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Zespołu Szkół Zawodowych imienia Władysława Sikorskiego w Słupcy. Ogromnym sukcesem może pochwalić się dwójka tegorocznych absolwentów i zarazem maturzystów. Antoni Biadasz i Tomasz Błaszczyk zostali mistrzami Polski podczas 15. edycji ogólnopolskich mistrzostw mechaników w kategorii Młody Instalator LPG, które odbyły się 23 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Opiekunem zwycięskiego zespołu był Michał Wróblewski. Spotkaliśmy się ze zwycięskim duetem, a Tomek i Antek opowiedzieli nam o swoim udziale w tych zmaganiach oraz o planach na przyszłość. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Powiedzcie proszę o tym swoim wielkim sukcesie, jaki zdobyliście w tym konkursie. W ogóle doszło do tego, że znaleźliście się w finale takiego konkursu.
15: Nasz sukces zawdzięczamy naszemu nauczycielowi Michałowi Wróblewskiemu, który nas tak zachęcił do właśnie tych zawodów, do wzięcia udziału. Dokładnie dzień przed zapisaliśmy się właśnie na te półfinały, gdzie rozwiązywaliśmy testy, które nam poszły bardzo dobrze. Dostaliśmy do finałów i 3 tygodnie później pojechaliśmy i dopiliśmy swojego.
16: Dokładnie, to była trochę śmieszna sytuacja, bo my braliśmy udział już w tych prestiżowych zawodach dokładnie rok temu, ale nie udało się wygrać ani postawić stopnia tego w pierwszym podium, ale gdzieś tak mieliśmy tutaj lekcję na naszej sekcji warsztatów i zauważyliśmy plakat. Pan właśnie do nas podszedł dosłownie dzień przed tym, jak te półfinały online miały wystartować i gdzieś tak mówimy, spróbujemy, co nam szkodzi, też kończymy teraz szkołę, będzie fajna okazja, może akurat się uda, i gdzieś te testy online poszły wyśmienicie, dostaliśmy się na te finały i też właśnie bardzo fajna sytuacja, bo te finały miały miejsce dzień przed tym, jak odbieraliśmy nasze świadectwa i kończyliśmy tutaj nasze technikum, więc też bardzo fajnie tak z przytupem zakończyć ten cały 5-letni okres szkolenia, nie? W technikum.
10: I powiedzcie, jak ten finał wyglądał? Co tutaj musieliście zrobić, z czym się zmierzyć w trakcie tego finału?
16: Było to dosyć, powiedzmy, jedno zadanie było szczególnie ciężkie. Dwa inne zadania to były, powiedzmy, bardziej w ramach takiego spostrzeżenia, ponieważ pierwsze zadanie wyglądało tak, że mieliśmy przy silniku jakieś usterki, nie było to powiedziane, jakie musieliśmy te usterki tylko zobaczyć, nie naprawiać ich, musieliśmy po prostu w jak najszybszym czasie zdiagnozować te usterki. I co jest ciekawe, to my jako ostatnia drużyna podchodziliśmy do wszystkich zadań, więc byliśmy ostatni, jest takie powiedzenie, ostatni będą pierwszymi. I najlepsza para miała chyba minutę 36, my to zrobiliśmy w 26 sekund, więc to była totalna deklasacja, jeśli chodzi o tą konkurencję. Następnie druga konkurencja była bardzo ciężka, ponieważ mieliśmy podłączony sterownik całego obsługi programu do właśnie instalacji gazowej i w tym programie jakby była makieta całego, powiedzmy, tego silnika gazowego. No i musieliśmy po prostu, nie chciał się ten silnik przełączyć, powiedzmy, na ten gaz i my musieliśmy zdiagnozować dlaczego. Tam były źle ustawione parametry i to było bardzo ciężkie, ponieważ nie wiedzieliśmy, wszystko było w ciemno. Mogło być temperatura, mogły być obroty, mogło być wszystko, ale gdzieś poradziliśmy sobie w 3 minuty, myślę, że to nie był wcale taki zły czas i mieliśmy to zrobione bezbłędnie. Trzecie zadanie to było, trzeba ustawić wskaźnik poziomu gazu, czyli ile tego gazu w tej butli się znajduje. Mieliśmy też podłączyć do zbiornika tak zwany wielozawór. No, podłączyliśmy go jak najszybciej się dało. Wiadomo, że czas się nas pospieszał. Następnie też w tym sterowniku musieliśmy ustawić tą pracę pływaka. Też poszło to bezbłędnie i też dosyć szybko, chyba najszybciej z wszystkich. Więc no, wygrana była dosyć, powiedzmy, pewna. Ponieważ no, nie chodziło tam o małe punkty, mieliśmy dużą przewagę nad drugim miejscem.
10: A co było takie najtrudniejsze z waszej perspektywy teraz, jak już tak na chłodno patrzycie na ten finał?
15: Właśnie tak wspomniał kolega, ten symulator, którym trzeba było sprawdzić, dlaczego gaz nie chce się załączyć w samochodzie. To było jedno z najcięższych zadań, jakie mieliśmy do wykonania, ponieważ ciężko było dojść, jak ten problem rozwiązać. Lecz kolejne zadania, pozostałe dwa zadania były bardzo dość łatwe do wykonania. Udało nam się to zrobić w bardzo dobrym czasie, gdzie też mieliśmy bardzo sporą przewagę nad innymi uczestnikami tych zawodów.
10: Coś was zaskoczyło, jeśli chodzi o przebieg tego konkursu, zadania? Coś było takie tak proste, że aż uśmiechnęliście się w duchu, że jak można trafić na tak prostą rzecz do zrobienia?
16: No właśnie, ja pracuję na co dzień w tym zawodzie, ponieważ mój tata ma warsztat w Zagórowie. No i te pierwsze zadanie właśnie, które zrobiliśmy w 20 parę sekund, być może jeśli ktoś tak gdzieś mniej więcej wie, o co chodzi tam w instalacjach gazowych, to mógł mieć właśnie problemy, ale tak jak dla mnie, który codziennie ma z tym styczność i codziennie ludzie przyjeżdżają właśnie z takimi usterkami, to było na zasadzie jakaś rozpięta kostka, jakiś zagięty pin, no także ja od razu podchodząc, w ogóle nawet jak panowie nam tłumaczyli te zadania, no to ja już patrząc na ten silnik już widziałem, co tam będzie źle, więc to po prostu podeszliśmy, powiedzieliśmy, pierwsze jest rozpięta kostka, drugie też rozpięta kostka, trzecie pina, pan nawet nie zdążył, włączył czas i nawet dobrze nie zdążył szybko, bo już musiał wyłączać i w ogóle się zdziwił, że już jak to już wyłączać, no, nie nadążył je nawet wyłączyć, także to było trochę śmieszne.
10: Tak jak wspominaliście, czeka was matura i chciałem zapytać, co po tej maturze? Rozumiem, że wiążecie swoją przyszłość z tym zawodem, zgadza się?
15: Tak, wiążemy przyszłość z tym zawodem. Ja na przykład planuję iść na studia do Warszawy w kierunku tuning samochodowy. Może nie jest bardzo związany z tą instalacją LPG, ale właśnie wiążę przyszłość z mechaniką samochodową.
16: Ja jeśli mogę tak nawet trochę obszerniej odpowiedzieć na to pytanie, to właśnie często tak potocznie mówiąc, gazownicy są troszkę właśnie gdzieś tam omijani, trochę niedoceniani, ponieważ my jako instalatorzy mamy naprawdę ogromną wiedzę, bo nie dotyczy nas tylko wiedza samej mechaniki typowo silnikowej. My musimy nie tylko wiedzieć, co dzieje się w tym silniku, my musimy wiedzieć dokładnie, jak działa ten aparat zapłonowy benzynowy, ponieważ my dodajemy do silnika kolejny jakby zasilacz. To nie jest tak proste jak typowi mechanicy, którzy mają po prostu znać się na silniku benzynowym. My musimy wiedzieć, jak to będzie działać jeszcze dodając kolejny napęd do tego, więc naprawdę mamy ogromną wiedzę w tym temacie. A jeśli chodzi o moją przyszłość, jeśli na maturach, no wierzę w to, że to się uda, bo trzeba być pewnym siebie. Ja na razie nie planuję studii, ponieważ nie mam do siebie jakiegoś dobrego kierunku. Chciałbym spróbować swoich sił w wojsku. Chciałbym udać się do Dęblina na specjalizację roczną, też właśnie w kierunku inżynierii lotniczej.
10: Mówili Antoni Biadasz i Tomasz Błaszczyk. Ten sukces to również ogromne wyróżnienie dla zespołu szkół zawodowych. Dyrektor placówki Stanisław Kłaniecki nie kryje dumy z tego osiągnięcia. Posłuchajmy.
17: Ten cały pakiet gratulacji, który spływał na nich od samego czwartku poprzez piątek i myślę, że kolejne dni, czy dzisiaj, jutro będzie jeszcze spływał, to jest pewnego rodzaju element, który no jak gdyby podkreśla i daje mi jako dyrektorowi, a z drugiej strony myślę, że im jako absolwentom naprawdę duże takie osiągnięcie, które no jest sukcesem i przede wszystkim przeświadczenie, że fajnie, że mogliśmy coś zrobić, zafunkcjonować, być. I tak jak tutaj powiedział kolega Tomek, no tak podsumował te 5 lat tej szkoły takim z drugim kolegą, takim sukcesem. Myślę, że to mistrzostwo to jest, mówię, tak jak powiedziałem, duma zarówno dla nich, ale myślę, że dla nas również. I tutaj też tak przysłuchując się ich wypowiedziom, no trzeba sobie jasno i czytelnie powiedzieć, to jest przede wszystkim ich sukces, bo to jest ich praca, tak? Bo to są ich zainteresowania, bo to są ich umiejętności i oni tak może w tym momencie stwierdzili, że takie to było proste, bo gdzieś mamy tak. Proste jest dla tego, który wie i ma o tym pojęcie. Dla kogoś, który jest, no powiedzmy, w tej kwestii nieprzygotowany, myślę, że będzie to stwarzać dużo problemów. Także tym bardziej chłopakom gratuluję i myślę, że jest to fantastyczny sukces na miarę tutaj naszej szkoły i przede wszystkim powiatu słupeckiego. No nie.
10: Mówił dyrektor zespołu szkół zawodowych imienia Władysława Sikorskiego w Słupcy, Stanisław Kłaniecki. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: To jest maj. Podobno pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. Nie wiem, czy ktoś zapisany był w urzędzie i też nie mam pojęcia, czy koszule na sznurze schły, czy po sznurze szły. W każdym razie jedno wiadomo. Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Słupeckich Dniach Rodziny. To impreza, która odbędzie się w ramach kampanii Postaw na rodzinę i zaplanowano ją na ostatnią niedzielę maja. To właśnie wtedy promenada imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim zatętni życiem. Przygotowano liczne atrakcje, koncerty, występy, ale nie tylko. I właśnie o tym, co będzie się działo, porozmawiamy podczas dzisiejszego programu. O przygotowanych koncertach, atrakcjach i nie tylko opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed nami Słupeckie Dni Rodziny, które zaplanowano na niedzielę 31 maja. Proszę opowiedzieć, pani dyrektor, co tutaj będzie się działo podczas tego wydarzenia.
18: Słupeckie Dni Rodziny to już tak naprawdę sztandarowa impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych, wydarzeń rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Tegoroczne są o tyle wyjątkowe, że łączą w sobie tak naprawdę kilka dużych sztandarowych działań, ale całości przedsięwzięcia przyświeca jeden cel. Stawiamy na rodzinę i zresztą wszystkie te działania są prowadzone w ramach kampanii Postaw na rodzinę. Podczas tegorocznych Słupeckich Dni tradycyjnie nie zabraknie również licznych występów artystycznych. Wspomniałam o tym, że łączą w sobie kilka aspektów, dlatego że postanowiliśmy w tym roku wyjątkowo połączyć to z wydarzeniem, które być może Słupczanie pamiętają, ponieważ każdego roku ma miejsce właśnie w miesiącach wiosennych, a mianowicie z wiosennym koncertem Orkiestry Dętej naszej słupeckiej. W tym roku właśnie ów wiosenny koncert zrealizowany będzie w ramach Słupeckich Dni Rodziny, a więc już o godzinie 16 nasza słupecka promenada rozbrzmi głosami i dźwiękami dęciaków. Nie zabraknie pokazów tanecznych w wykonaniu mażoretek, które przypomnę nie dalej jak kilkanaście dni temu zdobyły kolejne trofeum, po raz kolejny zostały nagrodzone, a co za tym idzie, już niebawem będą nas reprezentować na przeglądach międzynarodowych. ale tradycyjnie jest też tak, że w tym szczególnym dniu, kiedy stawiamy na te relacje rodzinne, na młode pokolenie, na dzieci, właśnie to tych najmłodszych nie może zabraknąć na naszej słupeckiej scenie, stąd też liczne prezentacje i tak naprawdę swego rodzaju podsumowanie umiejętności, które podopieczni Miejskiego Domu Kultury doskonalą przez cały rok. Tutaj koncert w wykonaniu podopiecznych pana Krystiana Barczaka i naszego studia piosenki. To potrwa ładnych kilka godzin, a myślę, że fantastycznym muzycznym zwieńczeniem również w wykonaniu najmłodszego pokolenia będzie koncert zespołu wokalnego Hops, również działającego w Miejskim Domu Kultury. To wszystko przeplatane licznymi animacjami. Jestem przekonana, że spowoduje, że każdy

0: w tym dniu pragną razem z nami świętować, bawić się i celebrować te więzi rodzicielskie, ale oczywiście jest to też doskonała okazja, aby móc przeprowadzić wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne czy związane z bardzo różnymi kampaniami społecznymi. Tradycyjnie już wśród naszych gości, wśród tak naprawdę swego rodzaju też współorganizatorów nie zabraknie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wielu, wielu instytucji, ale również wystawców indywidualnych, którzy z jednej strony będą chcieli zaprezentować swoje produkty, bardzo często o charakterze regionalnym, ale mamy również zgłoszenia z przecudownych organizacji, jakimi są koła gospodyń wiejskich, które tego dnia postanowiły, że przygotują nam coś smacznego i jeszcze to nasze spotkanie, to nasze wspólne rodzinne świętowanie i ucztowanie okraszą czymś smacznym. To też jestem przekonana, że będzie pachnąco, smacznie, wesoło, głośno, a całość okraszona biciem rekordu Guinnessa na pewno spowoduje, że te słupeckie dni rodziny na długo zapamiętamy wszyscy.
1: I przypomnijmy, gdzie to wszystko się będzie działo i o której startuje to wydarzenie.
0: Godzina 14, 31 maja, Anno Domini 2026, promenada nad Jeziorem Słupeckim. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ochotę tego dnia odpocząć w dobrym klimacie, przy dobrej muzyce, przy smacznym jedzeniu i spędzić ten dzień naprawdę, naprawdę rodzinnie.
1: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. Podczas wydarzenia będziemy świadkami próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Ptuńskiego, który zamierza spędzić 5 godzin w lodowatej wodzie. O szczegółach próby pobicia tego rekordu opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
2: Będziemy mieć na słupeckich dniach rodziny dodatkową atrakcję. Będzie to próba bicia rekordu Guinnessa. Przypomnę, że ten rekord Guinnessa będzie próbował pobić pan Wojciech Pruński. Będzie chciał być ponad 5 godzin w lodzie. Pomysł zrodził się prozaicznie. Pan Wojciech akurat na którymś ze zlotów morsów spotkał się z naszymi morsami Borowinka, zgadał się z nimi, porozmawiał, poczuł tą wspaniałą atmosferę, którą zazwyczaj mamy podczas morsowania w Słupcy. Wybrał się do Słupcy i wybrał się także do burmistrza miasta Słupcy, czyli do mnie, gdzie wspólnie przegadaliśmy ten temat. Ja bardzo entuzjastycznie podeszedłem do tego tematu, bo tak jak większość mieszkańców Słupcy wie, już kiedyś biliśmy rekord Guinnessa w tańcu Poloneza. Ten rekord udało nam się pobić i tutaj uznałem, że będzie to wspaniała promocja słupeckich dni rodziny, dodatkowa atrakcja, dodatkowe emocje, które na pewno przyciągną wielu, wielu zwolenników tego typu wyczynu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pan Wojciech Pruński postawił sobie bardzo wysoko tą poprzeczkę, podejmie tą oficjalną próbę bicia rekordu Guinnessa. Trzymajmy za niego kciuki. Ja przypomnę, że musi być w tym lodzie ponad 5 godzin, żeby pobić swój rekord. Bardzo spodobała mu się atmosfera tutaj w Słupcy, okolice Jeziora Słupeckiego. Myślę, że wspólnie jak będziemy go dopingować, to mu się to uda. Zapraszamy wszystkich serdecznie, bo myślę, że bez tej atmosfery i bez kibicowania będzie mu dużo, dużo trudniej. Chociaż w tej chwili już pan Wojciech przygotowuje się do bicia tego rekordu, przygotowuje swój organizm, bo to jest dużo takich rzeczy, o których nawet nie wiemy, bo poza tym samym, że ma być w lodzie, gdzie wiadomo, że temperatura będzie niekoniecznie korzystna, no to jeszcze jest aspekt tego, że on musi ponad 5 godzin stać. Także to też nie jest taka prosta sytuacja, bo bo niech ktoś sobie wyobrazi, że ma 5 godzin stać w określonej pozycji i wytrzymać.

0: To także to nie są tylko kwestie związane z zimnem, ale także kwestie związane z kondycją ogólną organizmu.
1: I o której rozpocznie się próba bicia tego rekordu?
0: Rozpoczynamy równo z otwarciem Słupeckich Dni Rodziny, czyli o godzinie 14 w niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że dopisze atmosfera, dopisze pogoda. Będzie wspaniała zabawa, którą uwieńczymy pobiciem rekordu Guinnessa, czego sobie, panu Wojciechowi i wszystkim nam życzę.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Słupeckie Dni Rodziny to nie tylko to, co będzie działo się na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego, ale także wydarzenia towarzyszące w sportowym klimacie. I właśnie o tych imprezach towarzyszących opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz.
2: W ramach tej Dni Rodziny mamy przygotowane dwa wydarzenia, rajd rowerowy i turniej tenisa stołowego. Tak więc serdecznie zapraszam. Koła w ruch zapraszamy do wspólny rajd rowerowa Przygoda Czeka. Serdecznie zapraszamy do udziału w majowej przygodzie rowerowej z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji Powiat na Rower. Pierwsi miłośnicy wspólnego kręcenia kilometru już są zapisani. Widzimy się 31 maja. Start godzina 10 przy ulicy Gajowej, okolicy Orlika. Trasa liczyć będzie 8 km i wiodła będzie wokół Słupeckiego Jeziora. Meta w Piotrowicach na boisku sportowo-rekreacyjnym. Tam na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje, to znaczy pieczenie kiełbasek, loteria fantowa wśród uczestników rajdu, prezentacja pierwszej pomocy oraz pokaz bojowy wozu strażackiego, co dla dzieci zawsze jest największą atrakcją. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się przez stronę www.dostartu.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 maja. Wpisowe 10 zł od osoby pełnoletniej. Dzieci i młodzież do 18 roku życia gratis. W rajdzie startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Majowa przygoda rowerowa odbywać będzie się na ogólnych zasadach ruchu drogowego. 1 maja wystartowała druga edycja akcji Powiat na Rower z Karoliną Kocięcką. Przypomnijmy, akcja ma na celu zaproszenie mieszkańców powiatu słupeckiego do jazdy na rowerze w trosce o zdrowie i dobrą kondycję. Projekt nawiązuje do wyczynów pierwszej polskiej sportsmenki Karoliny Kocięckiej, która w 1900 roku pokonała na rowerze trasę z Warszawy do Paryża przez Słupce. Drodzy Słupeccy, miłośnicy dwóch kółek, zapraszamy Was serdecznie do dołączenia do naszej rowerowej drużyny. Pomóżcie wykręcić nam jak najwięcej kilometrów. Zachęcamy wszystkich uczestników do pobrania jakiejkolwiek aplikacji do rejestrowania tras rowerowych. Do 31 maja rejestrujcie wszystkie swoje rowerowe wypady i przesyłajcie screeny na adres zapisy@mosirsłupca.pl lub mosirowego messengera. Pamiętajcie, każdy kilometr się liczy. Pierwsze screeny już do nas dotarły. Za nie serdecznie dziękujemy.
1: Czyli mamy coś dla miłośników dwóch kółek wycieczek rowerowych, kręcenie kilometrów, ale także znajdą coś dla siebie te osoby, które uwielbiają pograć w tenisa stołowego.
2: 30 maja miłośników tenisa stołowego zapraszamy do udziału w turnieju z okazji Dnia Dziecka. Turniej wystartuje od godziny 9, a zapisy przyjmowane będą 15 minut przed rozpoczęciem zmagań. Tradycyjnie już rywalizacja podzielona będzie na kilka kategorii. Dziewczęta i chłopcy walczyć będą w kategoriach klas 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8. I jak to miało miejsce podczas wcześniejszych turniejów, i tym razem przeprowadzana zostanie rywalizacja w kategorii rodzic i dziecko. Dla najlepszych czekają pamiątkowe medale i dyplomy. Współorganizatorami turnieju są Słupecki Klub Tenisa Stołowego i Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupce. Udział bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
1: I to wszystko tutaj w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: Tak, na turniej zapraszamy na halę widowiskową Mosiru.
1: To była dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. A ja przypomnę, że Słupeckie Dni Rodziny odbędą się w niedzielę 31 maja od godziny 14 na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim. Dodatkowo, tak jak już wspominaliśmy, imprezy towarzyszące. A szczegóły Słupeckich Dni Rodziny znajdziecie na plakatach dostępnych w mediach społecznościowych. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Nowy dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
4: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przybywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
1: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
4: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane, no też nie było wytycznych odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
1: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
4: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia. Natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów. Także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać, pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
1: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
4: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
1: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
4: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
1: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
4: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
1: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
4: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konińskiego.
1: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
4: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywających w schronisku to są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka, trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. No, są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No, my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem, w postaci karmy, smyczy, obroży. To jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze Słupcy dokarmiła kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
1: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
4: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż ta średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
1: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska.
4: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, no to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzie świadoma, skoro no, zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
1: Jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie, jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
4: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczyć się tutaj chęć pomagania.
1: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
4: Działać cały czas. Po prostu działać.
1: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
5: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
1: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
5: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, ile potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
1: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
5: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
1: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
5: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
1: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
6: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
1: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy, w roli wolontariusza?
6: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
1: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
6: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
1: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
7: Już dobre 4 lata będzie? Coś takiego, no.
1: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
7: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
1: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
7: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
1: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
7: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
1: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6, a polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Szósty dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenie na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej fajny polski numer.

Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.

0: Producent to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: W centrum Heban Słupce, drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargress, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od no paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

0: Worth It. To gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
14: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
15: Siemanko, 11, to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jack Style na początek, opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się, dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A prima a Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: To pewne. Niskie ceny są

0: prezentuje. Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak, zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w super cenie 12,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w nowym opakowaniu tylko 29,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak? To Allegro.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
16: Ból szyi po pracy?
17: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
18: Ty skup się na grze.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Marian, a więcej się nie da?
22: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
25: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
24: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
25: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
26: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Po reklamie.
15: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
18: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Mahoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak też we

Sweet Nothings, Oscar Matt Kay w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce. Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie. Young.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim, dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line up na playermeloradio.pl.
1: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
9: Lato w Half Price.

0: pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82%. Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Centrum Heban Słupce. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
5: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa słupecka 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Centrum Heban Słupca. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja.

Siemanko, punktualnie o 13. Już teraz wjeżdża do was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema. Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.

tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
15: W centrum Heban Słupce drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerra, Stargrest, tu Bondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Po reklamie.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje, mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Melo Radio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Reklama.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: W centrum Heban Słupce drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie, wie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: słuchaj na 102,9 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawy ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. A ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

Gips z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie

się na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival. Obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, teraz dla Was.

Love. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10 wracam. Opoka, siema. A już o 15.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
8: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Podkręcamy tempo w Meloradiu, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Meloradiu. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje dwie bańki, a na swój pokład może zabrać jednego człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway. Yo,

0: Petka, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To Kungsi Never Going Home. Tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest Before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się zbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel, Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o te kuchnie. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie.

To Lumix i Gabri Ponte w Meloradiu. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W Grodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest Before przed dobrym Melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Victoria Kidde i Księga Żywiołów. Naiwna ja punktualnie o 17:00 w Melo Radio. Podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać!
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek,
7: Marcin
6: i Daria.
2: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.
8: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
10: To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam m.in. właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już trwa Allegro Smart

0: akcje codziennie po 18.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Hot Grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
7: Tak, ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach, Bibi Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: Oh, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo. Konin. Poznaj. Mańska 47. Dzwoń 500 076 890.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hot Grill.
2: Parilla Caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Sunstorm na antenie Melo Radia. Tak podkręcamy tempo, to sobota, to bifor przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys Hathaway. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Feel, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

To Tiesto, Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, no, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Pink in Cabarchio w Melo Radio jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18:00 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Słupca na 102,9 FM.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech. To jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Peel. Dajcie głośniej.

Hightech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu. Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M. A Thousand Lights. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina DeFriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up the Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

Dobre Melo v Meloradiu.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim